0: Pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia. Po rozmowach z ministrem infrastruktury kolejarze skracają protest na znak dobrej woli, ale z niego nie rezygnują.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
0: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą.
0: Powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień.
3: W związku z protestem Koleje Śląskie zapowiedziały na jutro honorowanie biletów kolejowych Polregio, PKP Intercity oraz Kolei Małopolskich. Natomiast wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach Zarządu Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
3: O przyszłości górnictwa dyskutowano podczas drugiego dnia konferencji Future Mining Forum and Expo w Katowicach. Jak mówił podczas swojego wystąpienia Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, musimy znaleźć balans między energetyką a górnictwem.
5: Te dwie branże funkcjonowały w sposób taki komplementarny. Trochę chyba to gdzieś tam się po drodze zatraciło, a nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu maksymalizować zyski, a drugie miejsce, żeby tonęło, więc musimy tutaj dużo więcej wysiłku włożyć, żeby to ustabilizować w interesie tak naprawdę całego systemu energetycznego i systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa.
3: Szef resortu aktywów państwowych odniósł się także do sytuacji poszczególnych spółek górniczych. Najwięcej wyzwań stoi jego zdaniem przed Jastrzębską Spółką Węglową.
5: Największym wyzwaniem jest utrzymanie płynności, pozyskanie finansowania też zewnętrznego. Szukamy też synergii pomiędzy spółkami, które są tak naprawdę i jak ten dialog jest prowadzony w sposób efektywny i merytoryczny, to widzimy, że pewne rzeczy możemy łączyć. Mamy przed sobą wyzwania dotyczące SRK i zagospodarowania całego zasobu, który jest w SRK, głównie tutaj na Śląsku.
3: Minister aktywów państwowych zwrócił uwagę także na to, że podczas restrukturyzacji maksymalnie zostanie wykorzystany potencjał rodzimych firm. Coraz bliżej prac na sosnowieckim odcinku drogi ekspresowej S1. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński ocenił w Radiu Katowice, że procedury przetargowe mogą się zacząć na przełomie tego i przyszłego roku. W efekcie droga zostanie przebudowana i powstanie węzeł Klimontów, który ma znacząco udrożnić wyjazd z terenów inwestycyjnych na wschodzie miasta.
6: Dzisiaj te wyjazdy są takie troszkę na siłę, powiedzmy, niedostosowane do obecnych warunków, co powoduje, że na S1 powstają ogromne trudności, korki i niestety też dochodzi do groźnych, niestety również śmiertelnych wypadków i lokalnie dla miasta Sosnowca, bo to udrożnienie tej części miasta Zagórze, częściowo pewnie Środula, trochę Niwka.
3: Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace budowlane w zakresie węzła Klimontów mają potrwać do 2029 roku. Zdaniem meteorologów jutro w regionie chłodno, na termometrach maksymalnie od 13 do 16 stopni. Będzie pochmurno z opadami deszczu.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Radio. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Policja wyjaśnia sprawę ataku na wodociągi w Skarżysku Kamiennej. Wciąż nie wiadomo kto i po co próbował wtargnąć na teren miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Sprawcy uciekli. Nie ma więc odpowiedzi na pytanie, czy była to próba sabotażu. Prezydent Skarżyska Kamiennej Arkadiusz Bogucki jednak uspokaja. Infrastruktura nie została uszkodzona.
9: Była próba włamania się do włazu, natomiast tam są zamontowane specjalne czujki i te czujki zanotowały takie działanie. Pojawili się pracownicy MPWiK, podjęli stosowne czynności, czyli przepłoszyli sprawcę. Nie został w żaden sposób naruszony wodociąg ani rurociąg.
8: Władze Skarżyska zapewniają, że miejskie wodociągi są dobrze przygotowane na przypadki sabotażu. Spółka wdrożyła ostatnio inwestycje mające na celu zabezpieczenie infrastruktury. Pasażerowie pociągów mogą dziś spodziewać się wielu utrudnień. Do południa potrwa protest maszynistów. Pociągi, które wyjadą dziś na tory, będą zwalniać przed przejazdami kolejowymi do zaledwie 20 km na godzinę. To reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę betoniarka uderzyła w pociąg, zginęła jego pasażerka. Do takich sytuacji dochodzi zbyt często, uważa Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. A PKP Intercity zapewnia, że będzie próbowało ograniczyć utrudnienia dla pasażerów w związku z protestem. Dlatego dziś bilety wszystkich przewoźników są wzajemnie honorowane. Poza biletami Pendolino może też zostać wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza. Jeśli ktoś zrezygnuje z podróży, dostanie pełen zwrot kosztów biletu. Mimo utrudnień, wielu pasażerów jednak zgadza się z postulatami protestujących.
7: Najgorsze są takie właśnie przejazdy, na których nie ma tych zapór. Jest oznakowanie, oczywiście każdy się powinien zatrzymać, ale wielokrotnie widzę kierowców, którzy przejeżdżają, bo mi się wydaje, że tam pociągi nie jeżdżą.
10: Kierowcy, winy jest dużo. To jest po prostu niemożliwość.
8: Protest maszynistów według zapowiedzi potrwa do 12. Decyzja o lokalizacji stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce jeszcze nie zapadła, mówił po rozmowach z delegacją z Pentagonu wiceminister obrony Paweł Zalewski. Wiceszef MON potwierdził jednak na antenie Polskiego Radia 24, że powstanie takiej bazy w Polsce jest niemal pewne.
11: Ja umówiłem się dzisiaj z moimi partnerami amerykańskimi, że tego nie będę komentował. Także dlatego, żeby nie stworzyć wrażenia, że wywieramy jakąś presję na Amerykanach, że mówiąc o jakiejś lokalizacji, jakby koniecznie chcemy, aby tam właśnie była ta baza. Więc na pewno mówimy o kilku wariantach i te kilka wariantów polegają na tym, że może to być jedna baza, ale może to być kilka baz, tak.
8: Nowe bazy wojsk USA są planowane głównie w zachodniej części Polski. Rozważane są m.in. okolice Poznania, Wrocławia i Szczecina.
12: To są aktualności jedynki.
8: W najbliższym czasie nie należy spodziewać się żadnych zmian w oprocentowaniu kredytów i lokat. W środę Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przed wakacjami spodziewał się obniżenia stóp. Obecnie taki scenariusz jest już nierealny.
13: Ja przewiduję, że stopy będą przez dłuższy czas, ale to jest moje osobiste zdanie, ale na podstawie tego, co mówili 10 członków Rady, że te stopy są stabilne. Tak, no myślę, do końca roku, do połowy przyszłego roku są stabilne.
8: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Rezygnację z obniżek stóp procentowych spowodowała rosnąca inflacja. Na koniec Olsztyn i zmagania w 23. Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym. Ratownicy rywalizują w 8 konkurencjach, mówi dyrektor wydarzenia Marek Myszkowski.
14: Składy polskich zespołów dwuosobowe, pielęgniarka systemu lub ratownik systemu. Jeżeli chodzi o zespoły zagraniczne, systemy w różnych krajach są różne i my dopuszczamy 3-osobowe zespoły.
8: Ratownicy biorą udział m.in. w symulacjach zdarzeń z udziałem wielu poszkodowanych i zadaniach wymagających współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym. Dziś finał tych zmagań. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
8: W nocy może lokalnie popadać na Pomorzu na termometrach od 6 do 13 stopni, a piątek przypomni nam o zbliżającej się jesieni. W południowej, południowo-wschodniej i północnej części kraju opady deszczu, a termometry pokażą od 12 stopni na południu do 20 na zachodzie Polski. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżowa z nad Finlandii i Bałtyku powoli przemieszcza się na wschód. Klin wyżowy z nad Niemiec i Skandynawii rozbudowuje się na wschód. Wydano ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni i przed silnym wiatrem na Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni skręcający na południowo-zachodni 3 do 5, na wschodzie początkowo porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, na wschodzie początkowo 4. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, część wschodnia. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7 w porywach 8, słabnący na 4 do 6 w skali Beauforta. Część zachodnia. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 4 do 5. Stan morza 5 do 4. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Na wschodzie przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Tam wiatr zachodni skręcający do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, w porywach 7, słabnący stopniowo na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, na północy 4, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, na wschodzie początkowo porywy 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
12: Jedynka. Polskie Radio.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Tu Radio Dźwięk.
17: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas, a może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

jakiegoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki ja

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od

0: Minęła 23. Już za chwilę w serwisie szczegóły ogólnopolskiego protestu maszynistów. Na te plany zareagowały Koleje Śląskie. Musimy znowu znaleźć balans między energetyką a górnictwem, mówił w Katowicach szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun. W 2027 roku może ruszyć modernizacja drogi S1 w Sosnowcu oraz budowa węzła Klimontów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jutrzejszy protest maszynistów zostanie skrócony i potrwa od północy do południa, poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła pasażerka pociągu, kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach. O szczegółach Michał Makowski.
2: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia. Po rozmowach z ministrem infrastruktury kolejarze skracają protest na znak dobrej woli, ale z niego nie rezygnują.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
2: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
4: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą.
2: Powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień.
0: W związku z protestem Koleje Śląskie zapowiedziały na jutro honorowanie biletów kolejowych Polregio, PKP Intercity oraz Kolei Małopolskich. Natomiast wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach Zarządu Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: O przyszłości górnictwa dyskutowano podczas drugiego dnia konferencji Future Mining Forum and Expo w Katowicach. Jak mówił podczas swojego wystąpienia Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, musimy znaleźć balans między energetyką a górnictwem.
5: Te dwie branże funkcjonowały w sposób taki komplementarny. Trochę chyba to gdzieś tam się po drodze zatraciło, a nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu maksymalizować zyski, a drugie miejsce, żeby tonęło, więc musimy tutaj dużo więcej wysiłku włożyć, żeby to ustabilizować w interesie tak naprawdę całego systemu energetycznego i systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa.
0: Szef resortu aktywów państwowych odniósł się także do sytuacji poszczególnych spółek górniczych. Najwięcej wyzwań stoi jego zdaniem przed Jastrzębską Spółką Węglową.
5: Największym wyzwaniem jest utrzymanie płynności, pozyskanie finansowania też zewnętrznego. Szukamy też synergii pomiędzy spółkami, które są tak naprawdę i jak ten dialog jest prowadzony w sposób efektywny i merytoryczny, to widzimy, że pewne rzeczy możemy łączyć. Mamy przed sobą wyzwania dotyczące SRK i zagospodarowania całego zasobu, który jest w SRK, głównie tutaj na Śląsku.
0: Minister aktywów państwowych zwrócił uwagę także na to, że podczas restrukturyzacji maksymalnie zostanie wykorzystany potencjał rodzimych firm. Coraz bliżej prac na sosnowieckim odcinku drogi ekspresowej S1. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński ocenił w Radiu Katowice, że procedury przetargowe mogą się zacząć na przełomie tego i przyszłego roku. W efekcie droga zostanie przebudowana i powstanie węzeł Klimontów, który ma znacząco udrożnić wyjazd z terenów inwestycyjnych na wschodzie miasta.
6: Dzisiaj te wyjazdy są takie troszkę na siłę, powiedzmy, niedostosowane do obecnych warunków, co powoduje, że na S1 powstają ogromne trudności, korki i niestety też dochodzi do groźnych, niestety również śmiertelnych wypadków i lokalnie dla miasta Sosnowca, bo to udrożnienie tej części miasta Zagórze, częściowo pewnie Środula, trochę Niwka.
0: Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace budowlane w zakresie węzła Klimontów mają potrwać do 2029 roku. Zdaniem meteorologów jutro w regionie chłodno, na termometrach maksymalnie od 13 do 16 stopni. Będzie pochmurno z opadami deszczu.
7: Tu Radio Dźwięk. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w nocnym rosyjskim ostrzale okolic Kijowa. Wojskowa administracja miasta informuje o kilkunastu uszkodzonych obiektach w rejonie Buczy, Fastowa oraz Obuchowa na południe i zachód od ukraińskiej stolicy. Wieczorem 7 osób zginęło, a ponad 70 odniosło obrażenia w rosyjskich atakach na Pawłochrad w południowo-wschodniej części Ukrainy. Lokalne władze poinformowały o użyciu przez Rosjan dronów, pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych, które spadły na 5 dzielnic miasta. Wczoraj w ciągu dnia Rosja uderzyła około 30 razy w rejonie miasta Dniepr. Pociski uszkodziły m.in. zakład międzynarodowej firmy rolniczej. Rozpoczął się o północy, potrwa do południa. Mowa o proteście maszynistów. Pociągi w całym kraju zwolniły. Przejeżdżają przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. To reakcja na tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba. Kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach.
2: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
2: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
4: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą,
2: powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Według wstępnych informacji kilka osób zginęło, są też ranni w wypadku holenderskiego autokaru w Szwajcarii. O szczegółach Katarzyna Wadrojen.
8: Do wypadku doszło około godziny 17 między miejscowościami Zemes a Susz. Na zdjęciach widać autokar leżący na boku w rowie. Według szwajcarskiej policji kilka osób zginęło. Ich tożsamość jest ustalana. Turyści w poniedziałek wyjechali z Holandii na wakacje do Austrii. Do wypadku doszło, gdy wracali z jednodniowej wycieczki po Szwajcarii. Rzecznik firmy turystycznej OAT poinformował portal Nuenel, że autobusem podróżowało 48 Holendrów. Nie wiadomo, czy byli tam również obywatele innych krajów. Przyczyny wypadku nie są znane. Nie wiadomo także, czy autokar był jedynym pojazdem biorącym w nim udział. Miejscowe media piszą, że w miejscu, gdzie do niego doszło, prowadzone są roboty drogowe. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
1: To są aktualności jedynki.
7: Próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z amunicją w bagażu, może spędzić do 8 lat w więzieniu. Mowa o 43-letnim Ukraińcu, który usłyszał zarzut nielegalnego posiadania ostrej amunicji. Tłumaczy Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
9: Mężczyzna w toku przesłuchania przed prokuratorem przyznał się do tego czynu, złożył też wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
7: Pracownicy ochrony znaleźli u mężczyzny 7 sztuk ostrej amunicji. Podczas kieleckich targów doszło też do innego incydentu. Na jednej z hal, gdzie swój sprzęt wystawiał Izrael, rozlano kwas masłowy. W tej sprawie zatrzymano 2 młode kobiety. A na koniec Rumunia, która wbrew fałszywym informacjom nie wysyła swoich żołnierzy na Ukrainę. Władze w Bukareszcie dementują rozpowszechniane w internecie fake news.
10: W ostatnich dniach w sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że Rumunia miałaby wysłać wojskowych do udziału w wojnie przeciwko Rosji. Bukareszt określił je jako fałszywą i alarmistyczną narrację. Administracja prezydencka wyjaśniła, że Rumunia rzeczywiście planuje udział w wielonarodowych siłach wsparcia dla Ukrainy, ale chodzi o maksymalnie 20 rumuńskich żołnierzy. Będą to oficerowie sztabowi zajmujący się planowaniem, dowodzeniem i koordynacją, a nie walką. Bukareszt oskarża autorów internetowych pogłosek o próbę wywołania nieuzasadnionych obaw przed wciągnięciem Rumunii w wojnę. Piotr Piętka, Polskie Radio.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: W nocy lokalnie opady deszczu na Pomorzu, temperatura minimalna od 6 do 13 stopni. W ciągu dnia będzie oczywiście cieplej, choć od 12 stopni tylko na południu, ale do 20 na zachodzie Polski. Popada dziś na południu właśnie, w południowo-wschodniej i północnej części kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Już za chwilę w serwisie szczegóły ogólnopolskiego protestu maszynistów. Na te plany zareagowały Koleje Śląskie. Musimy znowu znaleźć balans między energetyką a górnictwem, mówił w Katowicach szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun. W 2027 roku może ruszyć modernizacja drogi S1 w Sosnowcu oraz budowa węzła Klimontów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jutrzejszy protest maszynistów zostanie skrócony i potrwa od północy do południa, poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła pasażerka pociągu, kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach. O szczegółach Michał Makowski.
2: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia. Po rozmowach z ministrem infrastruktury kolejarze skracają protest na znak dobrej woli, ale z niego nie rezygnują.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
2: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
4: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą,
2: powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień.
0: W związku z protestem Koleje Śląskie zapowiedziały na jutro honorowanie biletów kolejowych Polregio, PKP Intercity oraz Kolei Małopolskich. Natomiast wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach Zarządu Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: O przyszłości górnictwa dyskutowano podczas drugiego dnia konferencji Future Mining Forum and Expo w Katowicach. Jak mówił podczas swojego wystąpienia Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, musimy znaleźć balans między energetyką a górnictwem.
5: Te dwie branże funkcjonowały w sposób taki komplementarny. Trochę chyba to gdzieś tam się po drodze zatraciło, a nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu maksymalizować zyski, a drugie miejsce, żeby tonęło, więc musimy tutaj dużo więcej wysiłku włożyć, żeby to ustabilizować w interesie tak naprawdę całego systemu energetycznego i systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa.
0: Szef resortu aktywów państwowych odniósł się także do sytuacji poszczególnych spółek górniczych. Najwięcej wyzwań stoi jego zdaniem przed Jastrzębską Spółką Węglową.
5: Największym wyzwaniem jest utrzymanie płynności, pozyskanie finansowania też zewnętrznego. Szukamy też synergii pomiędzy spółkami, które są tak naprawdę i jak ten dialog jest prowadzony w sposób efektywny i merytoryczny, to widzimy, że pewne rzeczy możemy łączyć. Mamy przed sobą wyzwania dotyczące SRK i zagospodarowania całego zasobu, który jest w SRK, głównie tutaj na Śląsku.
0: Minister aktywów państwowych zwrócił uwagę także na to, że podczas restrukturyzacji maksymalnie zostanie wykorzystany potencjał rodzimych firm. Coraz bliżej prac na sosnowieckim odcinku drogi ekspresowej S1. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński ocenił w Radiu Katowice, że procedury przetargowe mogą się zacząć na przełomie tego i przyszłego roku. W efekcie droga zostanie przebudowana i powstanie węzeł Klimontów, który ma znacząco udrożnić wyjazd z terenów inwestycyjnych na wschodzie miasta.
6: Dzisiaj te wyjazdy są takie troszkę na siłę, powiedzmy, niedostosowane do obecnych warunków, co powoduje, że na S1 powstają ogromne trudności, korki i niestety też dochodzi do groźnych, niestety również śmiertelnych wypadków i lokalnie dla miasta Sosnowca, bo to udrożnienie tej części miasta, Zagórze, częściowo pewnie Środula, trochę Niwka.
0: Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace budowlane w zakresie węzła Klimontów mają potrwać do 2029 roku. Zdaniem meteorologów jutro w regionie chłodno, na termometrach maksymalnie od 13 do 16 stopni. Będzie pochmurno z opadami deszczu.
7: Tu Radio Dźwięk. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Minionej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się zapobiec prowokacji na granicy. O udaremnionym ataku informował premier w Bratysławie. Donald Tusk wziął tam udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej.
8: Udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
7: Szef rządu ostrzegał przed możliwymi podobnymi incydentami w najbliższym czasie. Otrzymał w tej sprawie raport od szefa CIA. Z kolei przed powielaniem rosyjskiej dezinformacji przestrzegał minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu powiedział, że żyjemy w czasach przedwojennych i musimy być gotowi na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne.
9: Wytworzyła się prawda emocjonalna, która jest uzależniona tylko od liczby podań dalej i lajk. To jest najbardziej niebezpieczna broń, która używa Federacja Rosyjska. Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
7: Wicepremier odniósł się też do nadchodzących w Polsce wyborów. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza będzie to wybór między cywilizacją wschodu a zachodu. Włoska prokuratura wyjaśnia przyczynę śmierci 19-letniego polskiego piłkarza. Bartosz Malinowski, zawodnik Lechii Zielonogóra Zasła, był podczas pływania w jeziorze Albano niedaleko Rzymu.
10: Do tragedii doszło w środę w Castel Gandolfo. Jak informuje Corriere della Sera, młody Polak pływał z dwoma kolegami około 10-15 metrów od brzegu, gdy nagle zasłabł. Koledzy wyciągnęli go z wody i wezwali pomoc. Na miejscu pojawili się ratownicy, w tym załoga śmigłowca. Mimo prowadzonej przez kilkanaście minut reanimacji, 19-latka nie dało się uratować. Ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Rzymie, a sprawę bada prokuratura w Velletri. Bartosz Malinowski był związany z Lechią Zielona Góra, a ostatnio występował na wypożyczeniu w Warcie Międzychód. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To są aktualności jedynki.
7: Będzie debata w Parlamencie Europejskim i rezolucja na temat kryzysu migracyjnego w Ceucie. Polska stawiana jest jako przykład rozwiązań prawnych i skutecznej ochrony granic. W przyszłym tygodniu deputowani przywołają doświadczenia naszego kraju w walce z atakami hybrydowymi na granicy z Białorusią i nielegalną migracją. Współautor rezolucji, europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, podkreśla, że osoby nielegalnie przedostające się na teren Unii Europejskiej nie powinny mieć prawa do azylu.
11: W Polsce poradziliśmy sobie z tym zagrożeniem migracyjnym. Zawieszenie prawa azylowego było przedmiotem pewnych kontrowersji, a nawet pogróżek, potencjalnego karania. Dziś wydaje się, że powinno być to ogólnoeuropejskim prawem, które jest możliwe w sytuacjach kryzysowych, czyli w tym wypadku możemy mówić o Ceucie, że też Hiszpania ma, czy mogłaby mieć tego rodzaju możliwość.
7: Debata na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w najbliższy wtorek, a rezolucja ma być głosowana w czwartek. Ponad 300 tysięcy osób poszkodowanych przez awarię brytyjskiego systemu kontroli ruchu lotniczego prawdopodobnie nie otrzyma odszkodowań. Wtorkowa awaria sprawiała problemy w kolejnych dniach. Mimo to sytuację uznano za nadzwyczajną okoliczność, za którą nie odpowiadają linie lotnicze.
12: Dla podróżnych to kolejny cios. Wielu z nich godzinami czekało na lot, a później na własną rękę szukało noclegu. Wśród nich była Susan, której powrót z wakacji przesunięto o dwa dni. Spędziłam noc na lotnisku, czekałam w sumie 12 godzin, sama musiałam znaleźć hotel i za niego zapłacić. Linia nie zaoferowała żadnej pomocy, a teraz nie dostanę odszkodowania, mówiła telewizji Sky News Susan. Pasażerowie mogą jednak odzyskać część poniesionych wydatków. Za odwołany lot przewoźnik musi zwrócić pieniądze albo zaproponować inne połączenie. Sytuacja na brytyjskich lotniskach wraca już do normy. W ciągu dwóch dni nie odbyło się ponad 2000 zaplanowanych lotów. Największe problemy były na londyńskim Heathrow. Zakłócenia dotknęły też Gatwick, Manchesteru i Stansted. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: Piątek przyniesie opady deszczu na południu, południowym wschodzie i północy Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 12 stopni na południu do 20 na zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Już za chwilę w serwisie szczegóły ogólnopolskiego protestu maszynistów. Na te plany zareagowały Koleje Śląskie. Musimy znowu znaleźć balans między energetyką a górnictwem, mówił w Katowicach szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun. W 2027 roku może ruszyć modernizacja drogi S1 w Sosnowcu oraz budowa węzła Klimontów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jutrzejszy protest maszynistów zostanie skrócony i potrwa od północy do południa, poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła pasażerka pociągu, kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach. O szczegółach Michał Makowski.
2: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia. Po rozmowach z ministrem infrastruktury kolejarze skracają protest na znak dobrej woli, ale z niego nie rezygnują.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
2: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
4: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą,
2: powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień.
0: W związku z protestem Koleje Śląskie zapowiedziały na jutro honorowanie biletów kolejowych Polregio, PKP Intercity oraz Kolei Małopolskich. Natomiast wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach Zarządu Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: O przyszłości górnictwa dyskutowano podczas drugiego dnia konferencji Future Mining Forum and Expo w Katowicach. Jak mówił podczas swojego wystąpienia Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, musimy znaleźć balans między energetyką a górnictwem.
5: Te dwie branże funkcjonowały w sposób taki komplementarny. Trochę chyba to gdzieś tam się po drodze zatraciło, a nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu maksymalizować zyski, a drugie miejsce, żeby tonęło, więc musimy tutaj dużo więcej wysiłku włożyć, żeby to ustabilizować w interesie tak naprawdę całego systemu energetycznego i systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa.
0: Szef resortu aktywów państwowych odniósł się także do sytuacji poszczególnych spółek górniczych. Najwięcej wyzwań stoi jego zdaniem przed Jastrzębską Spółką Węglową.
5: Największym wyzwaniem jest utrzymanie płynności, pozyskanie finansowania też zewnętrznego. Szukamy też synergii pomiędzy spółkami, które są tak naprawdę i jak ten dialog jest prowadzony w sposób efektywny i merytoryczny, to widzimy, że pewne rzeczy możemy łączyć. Mamy przed sobą wyzwania dotyczące SRK i zagospodarowania całego zasobu, który jest w SRK, głównie tutaj na Śląsku.
0: Minister aktywów państwowych zwrócił uwagę także na to, że podczas restrukturyzacji maksymalnie zostanie wykorzystany potencjał rodzimych firm. Coraz bliżej prac na sosnowieckim odcinku drogi ekspresowej S1. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński ocenił w Radiu Katowice, że procedury przetargowe mogą się zacząć na przełomie tego i przyszłego roku. W efekcie droga zostanie przebudowana i powstanie węzeł Klimontów, który ma znacząco udrożnić wyjazd z terenów inwestycyjnych na wschodzie miasta.
6: Dzisiaj te wyjazdy są takie troszkę na siłę, powiedzmy, niedostosowane do obecnych warunków, co powoduje, że na S1 powstają ogromne trudności, korki i niestety też dochodzi do groźnych, niestety również śmiertelnych wypadków i lokalnie dla miasta Sosnowca, bo to udrożnienie tej części miasta, Zagórze, częściowo pewnie Środula, trochę Niwka.
0: Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace budowlane w zakresie węzła Klimontów mają potrwać do 2029 roku. Zdaniem meteorologów jutro w regionie chłodno, na termometrach maksymalnie od 13 do 16 stopni. Będzie pochmurno z opadami deszczu.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Maszyniści chcą poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. O północy rozpoczął się ich protest, który potrwa do południa. Pociągi pokonują przejazdy z prędkością 20 km na godzinę. Podróżni mogą spodziewać się dużych opóźnień.
7: Protest Związku Maszynistów to reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Paweł Wójcicki, który kieruje pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, mówi, że takie zdarzenia są niestety częste.
9: U nas w Szybkiej Kolei Miejskiej duża część maszynistów, kolokwialnie mówiąc, ma na swoim koncie osobę śmiertelną.
7: Jak dodaje maszynista, swoje obowiązki wykonuje profesjonalnie, więc informacje o tragicznych wypadkach nie rzutują na jego pracę.
9: Wiadomo, że z tyłu głowy zawsze to jest, ale no nie mogę sobie zaprzątać tym głowy, że coś może ktoś wyjść, nie wiem, czy zwierzyna, czy coś może zostać ułożone na międzytorzu. No, nie myślimy po prostu o tym, tak? Myślimy na bieżąco i to, co widzimy.
7: Związkowcy przekazali, że tylko w tym roku na kolei doszło do 130 wypadków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: Po otrzymaniu SMS-a od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie należy wpadać w panikę. Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów otrzymali wiadomości związane ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Przede wszystkim zachowajmy spokój, radzi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
10: Ten pierwszy SMS ostrzegawczy jest takim wyznacznikiem, że państwo działa, państwo monitoruje sytuację i widzi potencjalne zagrożenie. Także obywatelu bądź gotowy, że potencjalnie sytuacja może stać się trudna.
8: Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało łącznie 4 SMS-y związane z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Nie będzie dodatkowego czasu na wprowadzenie ustaw zdrowotnych regulujących czas pracy i płace lekarzy. Komitet Stały Rady Ministrów wykreślił 12-miesięczne vacatio legis. Zamiast tego zaproponował 30 dni. Pakiet ustaw jest już w kancelarii premiera. Z resortu zdrowia regulacje zostały wysłane z opóźnieniem, bo zainteresowane strony zgłosiły do niego kilkaset uwag. Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać 2 etatom. Limit wynagrodzeń ma wynieść 240 zł brutto za godzinę i prawie 77 tysięcy zł brutto miesięcznie.
11: Na ostatniej prostej pracy nad projektami vacatio legis wydłużono do 12 miesięcy. Rozpętała się polityczna burza. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda uspokajała, że 12 miesięcy to tylko propozycja, która była postulowana przez dyrektorów placówek i samorządy. Tłumaczyła, że resort nie wycofuje się z reformy ochrony zdrowia.
12: Cały czas podtrzymujemy to, co zaproponowaliśmy na początku.
11: Oburzenia nie kryli nie tylko politycy opozycji, ale też koalicji rządzącej. Tak mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
13: Liczę na to, że jednak minister Domański będzie tą osobą, która jednak wypracuje jakieś porozumienie, które sprawi, że te projekty wejdą w życie szybciej.
11: Komitet Stały Rady Ministrów pomysł resortu zdrowia dotyczący wejścia w życie ustawy na początku 2028 roku wykreślił. Zaproponował 30 dni od dnia ogłoszenia rozwiązań w Dzienniku Ustaw. Zgodnie ze ścieżką legislacyjną ustawy zostaną skierowane do Rządowego Centrum Legislacji, a później pod obrady rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
8: W nich teraz Litwa i groźby wysadzenia kilku szkół w Wilnie. Policja otrzymała anonimowe wiadomości dotyczące 6 placówek, w tym polskojęzycznego liceum imienia Adama Mickiewicza.
14: Policja poinformowała, że wiadomości z pogróżkami trafiły do kilku instytucji państwowych. Zawierały one wiele błędów gramatycznych i stylistycznych, a ich autor mylił w nich nazwy państw. W tekście pojawił się m.in. wątek religijny. Autor twierdził, że na Litwie ograniczane są prawa jednej z religii i zapowiadał zemstę. Funkcjonariusze skontaktowali się ze wskazanymi szkołami. Jedna z nich postanowiła ewakuować uczniów. Na miejsce skierowano dodatkowe patrole, ale nie stwierdzono realnego zagrożenia. Policja zaleciła zachowanie czujności i kontynuowanie zajęć. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
8: Kropki, dynie i lustrzane pokoje Yaoi Kusamy w Amsterdamie. Od dzisiaj wystawę zmarłej 14 sierpnia japońskiej artystki można oglądać w Muzeum Stedelijk. Wyjątkowa ekspozycja przedstawia 70 lat pracy twórczej królowej kropek.
15: Na wystawie zgromadzono rysunki, obrazy, rzeźby, filmy i ubrania. Ponad 50 prac pokazywanych jest po raz pierwszy. Na początku wiszą jej prace z dzieciństwa. Już wtedy pojawiają się na nich kropki. Możemy tam zobaczyć, w jaki sposób postrzegała otaczający ją świat. Mówił mi dyrektor muzeum Rein Wolfs. Obserwujemy, jak na przestrzeni lat rozwijała się jej fascynacja wzorami, powtarzalnością i nieskończonością. Kusama uczestniczyła zdalnie w przygotowaniu wystawy. W Amsterdamie gościła 2 razy w latach 60., gdyż była blisko związana z holenderską grupą Nul. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
8: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: Opady deszczu mogą dziś pojawić się na południu, południowym wschodzie i północy. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni na południu do 20 na zachodzie Polski.
16: Jedynka. Polskie Radio.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest piątek. Maszyniści w całym kraju rozpoczynają właśnie 12-godzinny protest. Do groźnego wypadku doszło podczas prac budowlanych w redutowach. Zmienią się zasady parkowania w Cieszynie. Kierowcy będą musieli sięgnąć do portfeli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. To będzie trudny dzień dla podróżujących koleją. Właśnie rozpoczyna się ogólnopolski protest maszynistów. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co w praktyce może oznaczać spore opóźnienia w kursowaniu m.in. składów kolei śląskich, mówi rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk.
2: Aby poprawić przepustowość na szlakach, w zależności od skali protestu, przewoźnicy będą odwoływać konkretne połączenia pasażerów planujących podróż. Prosimy o sprawdzanie informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
0: Na terenie województwa śląskiego będzie dziś obowiązywać wzajemne honorowanie biletów pomiędzy kolejami śląskimi, kolejami małopolskimi, Polregio oraz PKP Intercity. Dodatkowo wszystkie ważne bilety śląskiego przewoźnika będą honorowane w pojazdach z logo ZTM Katowice, a także w autobusach komunikacji miejskiej w Rybniku. Protest, który ma potrwać do południa, jest konsekwencją wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę pociąg Intercity zderzył się z pojazdem ciężarowym, w wyniku czego jedna osoba zginęła.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Niebezpieczne zdarzenie w Rydułtowach. 26-letni mężczyzna został przysypany ziemią. Do wypadku doszło podczas budowy kanalizacji, mówi aspirant Piotr Kaniuka z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.
3: Dyżurny komisariatu policji w Rydułtowach otrzymał zgłoszenie o wypadku, do jakiego doszło przy ulicy Szczerbickiej. Podczas prowadzonych prac ziemnych związanych z budową kanalizacji doszło do przysypania 26-letniego mieszkańca Rydułtów. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, także lotnicze pogotowie ratunkowe. Jednak ostatecznie mężczyzna został przetransportowany do szpitala karetką pogotowia.
0: Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia. Blisko 100 kolejnych miejsc parkingowych w Cieszynie ma zostać objętych opłatami. Miasto przygotowuje nowy system dla 11 parkingów położonych poza drogami publicznymi. Wszystkie są dziś bezpłatne, a prowadzenie parkingów ma przejąć prywatny operator. Jak mówi wiceburmistrz Cieszyna Przemysław Major, łącznie chodzi o ponad 300 miejsc.
4: My mówimy o miejscach, które dzisiaj funkcjonują, więc to mamy 300-320 miejsc parkingowych, które są na tych placach poza drogami publicznymi. Dochodzą ulica Miarki i Czarny Chodnik, Dojazdowa i Solna, które nie były do czerwca 2025 roku objęte opłatami.
0: Bezpłatne pozostaną parkingi przy hali widowiskowo-sportowej, przy ulicy Górnej i na dawnym targowisku przy ulicy Katowickiej. Piekarscy policjanci przejęli blisko 40 kg nielegalnego tytoniu i niemal 24 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mundurowi zatrzymali we wtorek 45-letniego mieszkańca Bytomia, który przewoził w samochodzie nielegalne papierosy i tytoń. Posiadał też niewielkie ilości amfetaminy. Po zatrzymaniu policjanci zdecydowali o dalszych przeszukaniach, mówi aspirant Łukasz Szczepkowski z piekarskiej komendy.
5: Łącznie stróże prawa zabezpieczyli blisko 40 kg tytoniu do palenia oraz blisko 24 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów naraziłoby Skarb Państwa na stratę około 100 tysięcy złotych. Zabezpieczony towar trafił do policyjnego depozytu, a mężczyzna usłyszał zarzuty.
0: 45-latkowi grozi wysoka grzywna, kara więzienia lub obie te kary łącznie. Piątek w regionie będzie pochmurny i będą się pojawiać opady deszczu. Na termometrach maksymalnie tylko od 13 do 16 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Maszyniści chcą poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. O północy rozpoczął się ich protest, który potrwa do południa. Pociągi pokonują przejazdy z prędkością 20 km na godzinę. Podróżni mogą spodziewać się dużych opóźnień.
8: Protest Związku Maszynistów to reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Paweł Wójcicki, który kieruje pociągami szybkiej kolei miejskiej w Warszawie, mówi, że takie zdarzenia są niestety częste.
9: U nas w szybkiej kolei miejskiej duża część maszynistów, kolokwialnie mówiąc, ma na swoim koncie osobę śmiertelną.
8: Jak dodaje maszynista, swoje obowiązki wykonuje profesjonalnie, więc informacje informacje o tragicznych wypadkach nie rzutują na jego pracę.
9: Wiadomo, że z tyłu głowy zawsze to jest, ale no nie mogę sobie zaprzątać tym głowy, że coś może ktoś wyjść, nie wiem, czy zwierzyna, czy coś może zostać ułożone na międzytorzu. No, nie myślimy po prostu o tym, tak? Myślimy na bieżąco i to, co widzimy.
8: Związkowcy przekazali, że tylko w tym roku na kolei doszło do 130 wypadków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
7: Po otrzymaniu SMS-a od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie należy wpadać w panikę. Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów otrzymali wiadomości związane ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Przede wszystkim zachowajmy spokój, radzi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
10: Ten pierwszy SMS ostrzegawczy jest takim wyznacznikiem, że państwo działa, państwo monitoruje sytuację i widzi potencjalne zagrożenie. Także obywatelu bądź gotowy, że potencjalnie sytuacja może stać się trudna.
7: Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało łącznie 4 SMS-y związane z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Nie będzie dodatkowego czasu na wprowadzenie ustaw zdrowotnych regulujących czas pracy i płace lekarzy. Komitet Stały Rady Ministrów wykreślił 12-miesięczne vacatio legis. Zamiast tego zaproponował 30 dni. Pakiet ustaw jest już w kancelarii premiera. Z resortu zdrowia regulacje zostały wysłane z opóźnieniem, bo zainteresowane strony zgłosiły do niego kilkaset uwag. Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzeń ma wynieść 240 zł brutto za godzinę i prawie 77 tysięcy zł brutto miesięcznie.
11: Na ostatniej prostej pracy nad projektami vacatio legis wydłużono do 12 miesięcy. Rozpętała się polityczna burza. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda uspokajała, że 12 miesięcy to tylko propozycja, która była postulowana przez dyrektorów placówek i samorządy. Tłumaczyła, że resort nie wycofuje się z reformy ochrony zdrowia.
12: Cały czas podtrzymujemy to, co zaproponowaliśmy na początku.
11: Oburzenia nie kryli nie tylko politycy opozycji, ale też koalicji rządzącej. Tak mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
13: Liczę na to, że jednak minister Domański będzie tą osobą, która jednak wypracuje jakieś porozumienie, które sprawi, że te projekty wejdą w życie szybciej.
11: Komitet Stały Rady Ministrów pomysł resortu zdrowia dotyczący wejścia w życie ustawy na początku 2028 roku wykreślił. Zaproponował 30 dni od dnia ogłoszenia rozwiązań w Dzienniku Ustaw. Zgodnie ze ścieżką legislacyjną ustawy zostaną skierowane do Rządowego Centrum Legislacji, a później pod obrady rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
14: To są aktualności jedynki.
7: W nich teraz Litwa i groźby wysadzenia kilku szkół w Wilnie. Policja otrzymała anonimowe wiadomości dotyczące 6 placówek, w tym polskojęzycznego liceum imienia Adama Mickiewicza.
15: Policja poinformowała, że wiadomości z pogróżkami trafiły do kilku instytucji państwowych. Zawierały one wiele błędów gramatycznych i stylistycznych, a ich autor mylił w nich nazwy państw. W tekście pojawił się m.in. wątek religijny. Autor twierdził, że na Litwie ograniczane są prawa jednej z religii i zapowiadał zemstę. Funkcjonariusze skontaktowali się ze wskazanymi szkołami. Jedna z nich postanowiła ewakuować uczniów. Na miejsce skierowano dodatkowe patrole, ale nie stwierdzono realnego zagrożenia. Policja zaleciła zachowanie czujności i kontynuowanie zajęć. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
7: Kropki, dynie i lustrzane pokoje Yaoi Kusamy w Amsterdamie. Od dzisiaj wystawę zmarłej 14 sierpnia japońskiej artystki można oglądać w Muzeum Stedelijk. Wyjątkowa ekspozycja przedstawia 70 lat pracy twórczej królowej kropek.
16: Na wystawie zgromadzono rysunki, obrazy, rzeźby, filmy i ubrania. Ponad 50 prac pokazywanych jest po raz pierwszy. Na początku wiszą jej prace z dzieciństwa. Już wtedy pojawiają się na nich kropki. Możemy tam zobaczyć, w jaki sposób postrzegała otaczający ją świat. Mówił mi dyrektor muzeum Rein Wolfs. Obserwujemy, jak na przestrzeni lat rozwijała się jej fascynacja wzorami, powtarzalnością i nieskończonością. Kusama uczestniczyła zdalnie w przygotowaniu wystawy. W Amsterdamie gościła 2 razy w latach 60., gdyż była blisko związana z holenderską grupą Nul. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
7: Opady deszczu mogą dziś pojawić się na południu, południowym wschodzie i północy. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni na południu do 20 na zachodzie Polski.
14: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest piątek. Maszyniści w całym kraju rozpoczynają właśnie 12-godzinny protest. Do groźnego wypadku doszło podczas prac budowlanych w redutowach. Zmienią się zasady parkowania w Cieszynie. Kierowcy będą musieli sięgnąć do portfeli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. To będzie trudny dzień dla podróżujących koleją. Właśnie rozpoczyna się ogólnopolski protest maszynistów. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co w praktyce może oznaczać spore opóźnienia w kursowaniu m.in. składów kolei śląskich, mówi rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk.
2: Aby poprawić przepustowość na szlakach, w zależności od skali protestu, przewoźnicy będą odwoływać konkretne połączenia pasażerów planujących podróż. Prosimy o sprawdzanie informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
0: Na terenie województwa śląskiego będzie dziś obowiązywać wzajemne honorowanie biletów pomiędzy kolejami śląskimi, kolejami małopolskimi, Polregio oraz PKP Intercity. Dodatkowo wszystkie ważne bilety śląskiego przewoźnika będą honorowane w pojazdach z logo ZTM Katowice, a także w autobusach komunikacji miejskiej w Rybniku. Protest, który ma potrwać do południa, jest konsekwencją wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę pociąg Intercity zderzył się z pojazdem ciężarowym, w wyniku czego jedna osoba zginęła.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Niebezpieczne zdarzenie w Rydułtowach. 26-letni mężczyzna został przysypany ziemią. Do wypadku doszło podczas budowy kanalizacji, mówi aspirant Piotr Kaniuka z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.
3: Dyżurny komisariatu policji w Rydułtowach otrzymał zgłoszenie o wypadku, do jakiego doszło przy ulicy Szczerbickiej. Podczas prowadzonych prac ziemnych związanych z budową kanalizacji doszło do przysypania 26-letniego mieszkańca Rydułtów. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, także lotnicze pogotowie ratunkowe. Jednak ostatecznie mężczyzna został przetransportowany do szpitala karetką pogotowia.
0: Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia. Blisko 100 kolejnych miejsc parkingowych w Cieszynie ma zostać objętych opłatami. Miasto przygotowuje nowy system dla 11 parkingów położonych poza drogami publicznymi. Wszystkie są dziś bezpłatne, a prowadzenie parkingów ma przejąć prywatny operator. Jak mówi wiceburmistrz Cieszyna Przemysław Major, łącznie chodzi o ponad 300 miejsc.
4: My mówimy o miejscach, które dzisiaj funkcjonują, więc to mamy 300-320 miejsc parkingowych, które są na tych placach poza drogami publicznymi. Dochodzą ulica Miarki i Czarny Chodnik, Dojazdowa i Solna, które nie były do czerwca 2025 roku objęte opłatami.
0: Bezpłatne pozostaną parkingi przy hali widowiskowo-sportowej, przy ulicy Górnej i na dawnym targowisku przy ulicy Katowickiej. Piekarscy policjanci przejęli blisko 40 kg nielegalnego tytoniu i niemal 24 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mundurowi zatrzymali we wtorek 45-letniego mieszkańca Bytomia, który przewoził w samochodzie nielegalne papierosy i tytoń. Posiadał też niewielkie ilości amfetaminy. Po zatrzymaniu policjanci zdecydowali o dalszych przeszukaniach, mówi aspirant Łukasz Szczepkowski z piekarskiej komendy.
5: Łącznie stróże prawa zabezpieczyli blisko 40 kg tytoniu do palenia oraz blisko 24 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów naraziłoby Skarb Państwa na stratę około 100 tysięcy złotych. Zabezpieczony towar trafił do policyjnego depozytu, a mężczyzna usłyszał zarzuty.
0: 45-latkowi grozi wysoka grzywna, kara więzienia lub obie te kary łącznie. Piątek w regionie będzie pochmurny i będą się pojawiać opady deszczu. Na termometrach maksymalnie tylko od 13 do 16 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach w regionie i o tym opowie Anna Juszkiewicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam. W regionie warunki jazdy są dobre, ruch na razie jeszcze niewielki. Kierowcy utrudnień póki co nie sygnalizują. Policja informuje o 5 zdarzeniach od północy do chwili obecnej. W tej chwili mamy utrudnienia z powodu 2. W Dąbrowie Górniczej na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Morcinka doszło do zdarzenia 2 pojazdów, a także w Czeladzi na ulicy Będzińskiej, stanowiącej część Krajowej Drogi nr 94, mamy spotkanie samochodu osobowego z dzikiem. Dojeżdżającym wyjeżdżając do tych miejsc uważajmy. Mamy teraz także spowolnienia jazdy na S1 od Sosnowca w kierunku Dąbrowy Górniczej, Łodzi czy Pyrzowic. Spowolnienie, ale korka na szczęście na razie nie ma. Powodem są prace drogowe. W godzinach szczytu z pewnością pojedziemy wolniej, no i wtedy spodziewać się będzie trzeba korków. Wolniejsza jazda w Katowicach także na Jerzego Dudy Gracza i w Tychach na Katowickiej. 691-400-400 to nasz telefon kontaktowy. Jeżeli Państwo będziecie świadkami czegoś na drogach, o czym warto poinformować innych, proszę dać nam znać. 691-400-400.
9: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
10: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
11: Jego radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Anna Kowalczyk
12: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Przed podróżą warto sprawdzić, czy pociąg nie ma opóźnienia od północy. Strajkują maszyniści.
11: Tajny raport CIA dla premiera Tuska. Szef rządu ostrzega przed planami Rosji.
12: Melania Trump dostanie zaproszenie do Polski. Marta Nawrocka organizuje spotkanie pierwszych dam.
11: Maszyniści walczą o poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Protestują od północy.
12: Do południa na przejazdach pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. O szczegółach opowie Klaudia Wróblewska.
13: Protest Związku Maszynistów to reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Paweł Wójcicki, który kieruje pociągami szybkiej kolei miejskiej w Warszawie, mówi, że takie zdarzenia są niestety częste.
14: U nas w szybkiej kolei miejskiej duża część maszynistów, kolokwialnie mówiąc, ma na swoim koncie osobę śmiertelną.
13: Jak dodaje maszynista, swoje obowiązki wykonuje profesjonalnie, więc informacje o tragicznych wypadkach nie rzutują na jego pracę.
14: Wiadomo, że z tyłu głowy zawsze to jest, ale no nie mogę sobie zaprzątać tym głowy.
13: Związkowcy przekazali, że tylko w tym roku na kolei doszło do 130 wypadków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
11: Śledztwo w sprawie wypadku na torach w Sokolnikach koło Przysuchy prowadzi prokuratura. Kierowca ciężarówki, która uderzyła w pociąg, na razie nie może zostać przesłuchany, bo w ciężkim stanie leży w szpitalu.
12: Na miejscu trwa usuwanie skutków katastrofy. Ruch uda się tam częściowo przywrócić najprawdopodobniej jeszcze dziś albo jutro.
11: Tragiczny wypadek autokaru z turystami w Szwajcarii. Zginęło kilka osób. Są też ranni.
12: Pojazd należący do holenderskiej firmy organizującej wycieczki po Europie przewrócił się wieczorem na drodze w kantonie Gryzonia we wschodniej części kraju. Na razie nie wiadomo dlaczego.
11: W sumie autokarem podróżowało 48 Holendrów.
12: Europa musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, między innymi na przejściach granicznych i sabotaż wewnątrz państw, tak mówił w Bratysławie premier Donald Tusk.
11: Szef rządu wziął udział w szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej. Premier poinformował, że dostał raport od szefa amerykańskiego wywiadu.
15: Dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. I tak jak ja już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. I Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
12: Premier Tusk poinformował też, że służbom polskim i ukraińskim udało się zapobiec groźnemu incydentowi na jednym z przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej.
11: Kluczowe rozmowy Ministerstwa Obrony z wysłannikami z Waszyngtonu. Tematem numer jeden, lokalizacja amerykańskich stałych baz USA w naszym kraju.
12: To nasz cel, tak mówi wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Cel najważniejszy, wybudowanie nie tylko dla żołnierzy, ale dla ich rodzin, miejsca pobytu, czyli takiej przestrzeni, która jest bardzo atrakcyjna nie tylko dla żołnierzy, nie tylko dla państwa amerykańskiego, ale również dla ich rodzin. To jest nasze zadanie i z tego zadania się wywiążemy.
11: Amerykańska delegacja ogląda miejsca pod stałą bazę wojskową i jeszcze dziś będzie podróżować po Polsce.
17: To są aktualności jedynki.
12: W niej wspomnienie tego, co wydarzyło się 25 lat temu. Dwa samoloty uderzyły wtedy w wieżę World Trade Center. Amerykanie oddadzą dziś hołd 3000 osób, które zginęły w ataku 11 września.
11: Pamięć uczestników tamtych wydarzeń wciąż jest żywa. Z osobami, które przeżyły atak w Nowym Jorku, rozmawiał nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski.
18: 25 lat temu amerykańskie media przed 9 rano czasu lokalnego zaczęły podawać pierwsze informacje o wydarzeniach z Nowego Jorku. W momencie ataku Barbara znajdowała się w jednej z wież. Byłam w budynku, gdy uderzył samolot. To wciąż jest we mnie żywe. Wy Polacy cały czas w pamięci macie atak nazistów. To dokładnie taka sama sytuacja. Często przychodzę w to miejsce i myślę o tym, co się stało, mówi polskiemu radiu Barbara. Drugi nasz rozmówca, Tomasz Moczerniuk, we wrześniu 2001 roku pracował zaraz naprzeciwko bliźniaczych wież. Tego dnia ze względu na stan zdrowia nie było go jednak na miejscu.
19: Jechałem do chiropraktyka i wszyscy tak jakby zwalniali na tej autostradzie. Każdy z niedowierzaniem wsłuchiwał się w to, co jest ogłaszane w radiu. Akurat w tym momencie, gdzie stanąłem, zawaliła się druga wieża.
18: W zamachach zginęło od 6 do 8 polskich obywateli. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Wachlowski.
12: Melania Trump może przyjechać wkrótce do Polski. Marta Nawrocka zapowiada, że zaprosi ją na planowane jesienią spotkanie pierwszych dam.
11: W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na jego kanale na YouTubie mówiła, że prezydentowe będą rozmawiać o przyszłości i bezpieczeństwie dzieci w internecie.
12: Marta Nawrocka podkreśliła, że to Melania Trump zainspirowała ją do zorganizowania takiego wydarzenia.
11: W marcu żona prezydenta Nawrockiego wzięła udział w organizowanym w Waszyngtonie przez amerykańską pierwszą damę szczycie dotyczącym bezpieczeństwa najmłodszych w sieci i edukacji z użyciem sztucznej inteligencji.
12: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
20: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalczykami 3-0 w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. No, obrońcy tytułu nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. Jesteśmy świadomi swojego potencjału, podkreśla atakujący Bartłomiej Bołądź.
21: Najważniejsze, że udało się wygrać 3-0. Były momenty, gdzie mogliśmy się zachować lepiej na boisku. Tak jest na początku turnieju. Najważniejsze, że nie daliśmy się drużynie z Portugalii rozwinąć. Wiemy, jaki mamy potencjał. Wiemy, że możemy wygrać z każdym. Musimy być skoncentrowani, żeby tych słabszych momentów było jak najmniej.
20: Środkowy Bartłomiej Lemański zwrócił uwagę, że zespół zachował pełną koncentrację.
22: Dobre rozpoczęcie turnieju. Tak jak zakładaliśmy, dobrze rozpoczęliśmy. Myślę, że to też nam pozwoli troszkę nakręcić na kolejne mecze, no, które naprawdę będą coraz trudniejsze. Mimo, że teoretycznie przeciwnik był słabszy, to i tak byliśmy gdzieś tam skoncentrowani i cały mecz to utrzymywaliśmy i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie to wyglądało co najmniej tak jak dzisiaj.
20: W sobotę reprezentacja Polski zagra z Izraelem. Wysokie zwycięstwa Bayernu Monachium i Manchesteru United w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Bawarczycy pokonali Bodoglimt 5-0, a Czerwone Diabły ograły Sabah Baku 4-0. W barwach mistrza Azerbejdżanu wystąpił Tymoteusz Puchacz. W Lidze Mistrzów zadebiutowali również dwaj piłkarze Slawii Praga, Oskar Kubiak i Wiktor Nowak. Ich zespół przegrał 2-3 z drużyną Michała Skurasia, Lons. W innych wczorajszych spotkaniach Como pokonało RB Lipsk 4-1, Fenerbahce zremisowało z Romą 1-1, a PSW takim samym wynikiem zremisowało z Szachtarem Donieck. Czwarte miejsce najlepszej polskiej kajakarki górskiej Klaudii Zwolińskiej w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. W krosie naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło 0,01 sekundy.
23: Tak to jest właśnie w sporcie. Przynajmniej są emocje, nie? Co się dzieje. Mogłam paznokieć trochę do przodu, bardziej wysunąć i byłby medal. Trudno, fajnie, że w czołówce, a czeka mnie wiele, wiele startów, wiele przejazdów, więc nie ma co tracić teraz energii. Fajnie, w czołówce setną zabrakło, ale następnym razem już nie zabraknie.
20: Dziś Zwolińska wystąpi w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce. Ponownie o sporcie za godzinę.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Pogoda. W całym kraju będzie dziś pochmurno, a w południowej połowie także deszczowo. Przelotne opady możliwe również na północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na krańcach południowych, przez 17 w centrum do 20 na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w górach, porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali.
24: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
17: klimat.
12: W Wielkopolsce i na Śląsku jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze kraju bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 9% energii elektrycznej i ten odsetek rośnie. Zielonych godzin, kiedy OZE stanowi ponad połowę prądu w sieci, dziś nie będzie.
17: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Jest godzina siódma. Jeszcze przez 5 godzin potrwa ogólnopolski protest maszynistów. Prezydent Arkadiusz Kęciński zapowiada pracę na sosnowieckim odcinku drogi ekspresowej S1. 3 nowe rzeźby stanęły w strefie kultury w Katowicach przed kompleksem KTW.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. O północy rozpoczął się ogólnopolski protest maszynistów. Pociągi zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co w praktyce oznacza spore utrudnienia dla podróżnych. Jak mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich, na terenie województwa śląskiego będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami.
2: Pomiędzy kolejami śląskimi, kolejami małopolskimi, Polregio i PKP Intercity z wyłączeniem pociągów kategorii Euro Intercity Premium. Wzajemne honorowanie biletów oznacza, że podróżni posiadający ważny bilet jednego z wymienionych przewoźników będą mogli korzystać z połączeń realizowanych przez pozostałych przewoźników.
0: Dodatkowo wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich honorowane są w pojazdach transportu GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także w autobusach komunikacji miejskiej w Rybniku. A protest to konsekwencja wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę pociąg Intercity zderzył się tam z pojazdem ciężarowym, w wyniku czego jedna osoba zginęła.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Coraz bliżej prac na sosnowieckim odcinku drogi ekspresowej S1. Prezydent miasta Arkadiusz Kęciński ocenił w Radiu Katowice, że procedury przetargowe mogą się zacząć na połowie tego i przyszłego roku. W efekcie droga zostanie przebudowana i powstanie węzeł Klimontów, który ma znacząco udrożnić wyjazd z terenów inwestycyjnych na wschodzie miasta.
3: Dzisiaj te wyjazdy są takie troszkę na siłę, powiedzmy, niedostosowane do obecnych warunków, co powoduje, że na S1 powstają ogromne trudności, korki i niestety też dochodzi do groźnych, niestety również śmiertelnych wypadków i lokalnie dla miasta Sosnowca, bo to udrożnienie tej części miasta, Zagórze, częściowo pewnie Środula, trochę Niwka.
0: A według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad te prace budowlane mają potrwać do 2029 roku. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, które prowadziły fałszywe sklepy online. To finał 2-letniego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Członkowie zorganizowanej grupy działali w Polsce i za granicą, przyjmowali pieniądze i nie dostarczali oferowanych towarów, mówi prokurator Michał Binkiewicz.
4: Członkowie grupy oferowali do sprzedaży sprzęt AGD, sprzęt fitness, meble ogrodowe i inne. Doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 496 osób na łączną kwotę przekraczającą 785 tysięcy złotych.
0: Oskarżonym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i oszustw. Grozi im do 15 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 3 nowe rzeźby stanęły w strefie kultury w Katowicach. To część cyklu Uniwersale, nad którym artysta Krzysztof Renes pracuje od ponad dekady. Punktem wyjścia są podstawowe pytania o rzeźbę, jej motywy i sposób przedstawienia człowieka, mówi autor dzieła.
5: Wenus, On i Młodość z cyklu Uniwersale należą do szerszego cyklu, nad którym pracuję już od ponad 10 lat. Opowiada o takich podstawowych problemach rzeźbiarskich, o podstawowych motywach i podstawowych potrzebach. W ogóle dlaczego rzeźbimy, o czym rzeźbimy, są to wizerunki i są to tak naprawdę tak samo podejmowane wizerunki jak od początku w ogóle kultury. Dla mnie jest to bardzo nobilitujące, że jestem w tej przestrzeni.
0: Aluminiowe rzeźby stanęły obok fragmentów piaskowca pochodzących z nieistniejącego już budynku Jerzego Gottfrieda. Pogoda jeszcze dziś pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna to 15 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz w Katowicach, ciasno w wielu miejscach. Wolno poruszamy się ulicą Rozdzieńskiego, wjazdową do miasta od strony Sosnowca. W centrum i Śródmieściu zwalniamy na Katowickiej Jerzego Dudy Gracza, na Warszawskiej Kościuszki Sądowej, Poniatowskiego, Gliwickiej, Francuskiej, Ceglanej. Ciasno też na Brynowskiej, na Kolejowej, na 73. Pułku Piechoty między Giszowcem a Ochojcem, tłoczno na Ligockiej, na Piotrowickiej Armii Krajowej i Jankiego, a także na Owsianej. W Mikołowie dziś od 10 do 13.30 mamy zapowiedziane utrudnienia z powodu robót drogowych. Między Katowicami a Tychami korek na krajowej drodze 86 w Czułowie. W Tychach zwalniamy w wielu miejscach na krajowej drodze 44 w kierunku Mikołowa. Wolny przejazd też także w tej chwili w miejscowości Studzionka na drodze łączącej Jedynkę w Pszczynie z drogą krajową numer 81, czyli z Wiślanką. W Pszczynie duży korek też na Bielskiej. Na południe województwa problemy na Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Zwalniamy też w Kozach na Bielskiej i na Krakowskiej.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Minęła siódma, program trzeci dziś z Bielska Białej, audycja poranna, Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy godzinę od serwisu. Agnieszka Drost, Artur Ewertowski.
10: A na początek pociągi nieśpieszne. W ramach protestu maszyniści na przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę.
11: Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Ameryka pamięta.
10: Kranówka w Sandomierzu nadaje się tylko do spłukiwania toalet i tak będzie co najmniej do jutra.
11: Do południa potrwa ogólnopolski protest maszynistów. To reakcja na serię wypadków z udziałem samochodów na przejazdach kolejowych. W ramach protestu dziś to maszyniści zwalniają na tych przejazdach do 20 km na godzinę.
10: Dla pasażerów to oznacza opóźnienia. Na warszawskim dworcu centralnym rozmawiał z nimi Arkadiusz Augustyniak.
12: Martwić to się nie martwię, ale wkurza mnie to, że będę jechał 6 godzin na drugi koniec Polski, a jeszcze jak ma się zatrzymywać, to pewnie dojdzie mi ze 2-3 godziny.
13: No niestety, no jak musi być, no to ja czekam.
14: Jak nie ma żadnych protestów, to są zawsze opóźnienia, dość sporo jeżdżę. A dziś, gdy będą protesty, jestem nawet tego pewna.
10: PKP Intercity w miarę potrzeb ma uruchomić zastępczą komunikację autobusową. Pasażerowie posiadający bilety na przejazd 11 września będą mogli je zwrócić bez potrącenia odstępnego.
11: Europa musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, m.in. na przejściach granicznych i sabotaż wewnątrz państw, mówił w Bratysławie premier Donald Tusk.
10: Podczas wspólnej konferencji z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej i Irlandii szef rządu poinformował, że otrzymał raport od szefa amerykańskiego wywiadu.
15: Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
11: Premier poinformował również, że wczoraj służbom polskim i ukraińskim udało się powstrzymać incydent na jednym z przejść granicznych.
10: Dzisiaj mija 25 lat od zamachów terrorystycznych z 11 września. Główne obchody jak zwykle odbędą się w Nowym Jorku. Na uroczystościach pojawią się wszyscy żyjący byli prezydenci Stanów Zjednoczonych.
11: Nie będzie jednak Donalda Trumpa, który uczci ofiary zamachów w Pentagonie.
16: Główna uroczystość rozpocznie się przed 15 czasu polskiego na placu przy Grand Zero. Tak jak w poprzednich latach, bliscy ofiar odczytają nazwiska 2977 poległych. Poza rodzinami ofiar, strażakami i policjantami oraz lokalnymi władzami na miejscu będą byli prezydenci Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. Donald Trump uczci rocznicę w Pentagonie i tu wygłosi przemówienie. Według amerykańskich mediów Trump zrezygnował z Nowego Jorku, bo nie mógł tam zabrać głosu. Muzeum Zamachów z 11 września przypomina, że dotąd na uroczystościach bywali wszyscy żyjący prezydenci i zapewnia, że Trump jest zawsze mile widziany. Osobny spór dotyczy muzułmańskiego burmistrza Nowego Jorku. Zoran Mamdani zapowiedział udział w uroczystościach, ale petycję, by tego nie robił, podpisało ponad 100 tysięcy osób. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
10: Woda w Sandomierzu nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Wyniki badań wykazały w niej obecność enterokoków kałowych.
11: Sanepid stwierdził, że wodę można wykorzystywać wyłącznie do spłukiwania toalet. Nie nadaje się do picia, do płukania warzyw i owoców, ani do kąpieli.
10: Woda pitna dostarczana jest mieszkańcom w beczkowozach oraz w specjalnych woreczkach, mówi prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tomasz Malinowski.
17: Woda jest w tej chwili chlorowana. Podjęliśmy w zasadzie wszystkie czynności, które powinniśmy podjąć w takiej sytuacji. Będziemy rozdawać wodę w takich woreczkach foliowych, będziemy ją rozwozić po terenie miasta. Także no postaramy się po prostu, żeby każdy mieszkaniec został zaopatrzony w ten zapas wody.
11: Godziny i miejsca dostarczania wody są podawane na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Miasta. Najnowsze wyniki badań ze skażonego miejsca znane będą w sobotę.
10: Od dzisiaj obowiązują nowe, wyższe stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl-Konin. Kierowcy autosobowych płacą o złotówkę więcej za każdy 50-kilometrowy odcinek.
11: Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha wskazuje, że ten fragment autostrady jest jednym z najdroższych w Europie.
18: Cena za przejazd jednego kilometra w Polsce na różnych autostradach jest zaskakująco wysoka, nawet wyższa niż w zasobnym i bogatym społeczeństwie jak Szwajcarii. Stąd jest porównanie wskazujące, że przejazd w Polsce należy do jednych z najdroższych, przy wcale nie najwyższym, jeżeli chodzi o poziom życia i zarobki naszych obywateli.
10: Mniej płacą użytkownicy pojazdów korzystających z wideotollingu, czyli systemu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie działa on na trasie między Koninem a Poznaniem.
11: I na koniec jeszcze zapowiedź o 8.13. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie mecenas Ryszard Kalisz z Państwowej Komisji Wyborczej.
10: To był serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 7.05. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry z Bielska.
20: Dzień dobry z Warszawy i US Open. Na początek serwisu znamy finalistki ostatniego turnieju wielkoszlemowego w każdym roku. To broniąca tytułu Aryna Sabalenka i od poniedziałku nowa liderka rankingu WTA Jelena Rybakina. Białorusinka 7-5 i 6-2 pokonała Amerykankę Jessica Pegula. Rosjanka z kazachskim paszportem 3-6, 6-4 i 6-4 inną Amerykankę Coco Gauff. Teraz piłkarska Liga Mistrzów, która nietypowo grała w czwartek i mieliśmy tak zwany polski mecz w Pradze. Slavia uległa Lons 2-3 po golu gości w doliczonym czasie gry. W ekipie gospodarzy od pierwszego gwizdka sędziego po boisku biegali Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, w drużynie z Francji Michał Skuraś. Pragę zamieniamy na Sofię. Tu na przykład na stacji metra Serdika można podziwiać starorzymską przeszłość stolicy Bułgarii. Wczoraj z kolei na miejscu można było podziwiać grę naszych siatkarzy. 3-0 w pierwszym spotkaniu Mistrzostw Europy pokonali w nieco ponad godzinę Portugalię. Mówi rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda.
21: Wiedzieliśmy, że takie mecze bywają trudne. Często przeciwnicy nie mają nic do stracenia i tak też było dzisiaj. Co prawda pierwszy set był bardzo wysoko przez nas wygrany, natomiast w drugim secie Portugalczycy odpalili bardziej w zagrywce w tym elemencie i grało nam się trochę ciężej, przez co oni mieli swoje momenty. Natomiast koniec końców wynik jest taki, że możemy być zadowoleni, możemy być szczęśliwi.
20: Kolejnym przeciwnikiem ekipy Nikoli Grbicia będzie w sobotę Izrael. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę, konkretnie na Atlantyk. Tu w dwóch miejscach trwają Mistrzostwa Świata dwóch olimpijskich klas żeglarskich. U wybrzeży Weymouth w windsurfingowej klasie IQ Foil reprezentująca Polskę Anastazja Walkiewicz jest 9, Paweł Tarnowski 14. Z kolei u wybrzeży Dublina w klasie Ilka 6, Agata Barwińska zajmuje 8 lokatę.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Deszczyk pada, przez deszcz przecierał się pan Paweł. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam wszystkich.
9: Pan Paweł na co dzień jakiego zawodu doznaje?
23: Jestem taksówkarzem.
9: I co pan przywiózł do naszego studia?
23: Mleka dla pana, bo... Pan Zbyszek przyniósł kawę, ale bez mleka. Pan pije z mlekiem.
9: Niesamowicie są serdeczni i przyjaźni ludzie w Bielsku Białej. Paweł, co teraz? Jajecznica? O co będziemy prosić? Pomyślmy. Mamy wiele podpowiedzi, pączki jeszcze jakieś zostały. W Bielsku Białej, skąd nadajemy dzisiaj audycję poranną, pada deszcz, ale nas to nie przestrasza, bo ludzie mili i uczynni. I uwaga, dzisiaj w Polsce będzie dość chłodno. Najcieplej 20 stopni bez deszczu, wyjątkowo w Szczecinie.
19: Na program zaprosił... Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 8.30. Zapraszamy na informacje w skrócie. A w studiu Piotr Pagieła.
2: Spośród pociągów, które Koleje Śląskie uruchomiły przed godziną 6 rano, około 30% zwalniało na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Część maszynistów w ramach poparcia akcji protestacyjnej podaje na przejazdach sygnał baczność bez zwalniania biegu pociągów. Najbardziej życzyłbym Katowicom tworzenia wielkiego mega miasta, tak mówił na antenie Radia Katowice prezydent Katowic Marcin Krupa. Miasto świętuje swoje 161. urodziny. Potrzeb jest wiele, ale staramy się je na bieżąco zaspokajać, mówił gość naszej rozgłośni. W Katowicach trwa Future Mining Forum. Dziś trzeci, ostatni dzień wydarzenia, które poświęcone jest nowym technologiom, gospodarce oraz przyszłości sektora energetycznego i wydobywczego. Piekary Śląskie przystąpiły do partnerstwa na rzecz profilaktyki i leczenia otyłości w ramach programu Stop Otyłości. Partnerstwo oznacza więcej edukacji o zdrowym żywieniu, wsparcie działań profilaktycznych oraz wymianę doświadczeń z innymi samorządami.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Minęła 8, program trzeci w piątek, audycja poranna z Bielska-Białej. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Artur Ewertowski, Agnieszka Drost.
4: Trwa protest maszynistów. Prawie 200 pociągów już złapało opóźnienia.
5: A wojsko ostrzega. Dzisiaj testujemy drony dalekiego zasięgu.
4: W Nowym Jorku obchody rocznicowe zamachów z 11 września.
5: Prawie 50 pociągów PKP Intercity odnotowało do tej pory opóźnienia w związku z protestem maszynistów. Spółka w serwisie X przekazała, że średni czas opóźnienia wynosi 26 minut. W sumie opóźnionych jest 200 pociągów.
4: Pociągi zwalniają przy przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. W ten sposób maszyniści chcą zwrócić uwagę na towarzyszące ich pracy zagrożenia. Kolejarze oczekują pilnych zmian w prawie. Przy przejeździe w Ząbkach na obrzeżach Warszawy jest Krzysztof Polasik. Powiedz, jak wygląda sytuacja w tym miejscu.
6: Tutaj naprawdę nie jest źle. Rogatki są zamykane bardzo często, ale kierowcy są przyzwyczajeni do kłopotów w tej okolicy, zwłaszcza w godzinach szczytu. Większość pociągów kolei mazowieckich i tak nie zwalnia do 20 km na godzinę. Zwykle maszyniści po prostu przeciągają sygnał ostrzegawczy, a jeśli nawet taki krótszy skład jedzie wolniej, to też w tym miejscu nie trwa to bardzo długo. I to jest pewnie powód, dlaczego kierowcy, z którymi rozmawiałem, podchodzą do tego protestu ze zrozumieniem.
7: Nie chciałbym mieć tej traumy, co ma ten kierowca, co tam wypadek był, tak? Czy jeden, czy drugi, czy trzeci?
8: Myślę, że to bardzo dobry pomysł.
9: Wam co nie, że pociągami, aczkolwiek wiem, że kierowcy to też jeżdżą jak jeżdżą, tak? Może coś to da, aczkolwiek uważam, że niewiele.
6: Przypomnienie dla zmotoryzowanych. Po wczorajszych rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury związkowcy zdecydowali o skróceniu protestu do godziny 12. To oznacza, że w momencie, kiedy w takich miejscach jak tu w Ząbkach powstają największe korki, kiedy najciężej jest przejechać przez przejazd, żadne pociągi nie będą zwalniać.
5: Relacjonował Krzysztof Polasik. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Będzie odbierane prawo jazdy na 3 lata, a za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym wieloletnie więzienie.
4: Wojsko ostrzega. Dziś mieszkańcy wschodniej i północnej Polski mogą dostać alerty RCB o testach z użyciem dronów dalekiego zasięgu. Mowa o uzbrojeniu, które ma zasięg nawet do 1000 kilometrów, mówi oficer prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pułkownik Marek Pietrzak.
10: Testujemy amunicję precyzyjnego rażenia, tak zwaną niskokosztową. To amunicję, której odpowiedniki chociażby widzimy w Ukrainie, która uderza w głąb Federacji Rosyjskiej. Są to produkty polskiej produkcji. Te właśnie drony są testowane dzisiaj. Co ważne, nikomu to nie grozi. Testowane przez nas rozwiązania nie są uzbrojone. Zamiast głowic bojowych posiadają atrapy.
5: A wszystko po to, aby wprowadzić na wyposażenie polskiej armii uzbrojenie dużo tańsze niż rakiety w wyrzutniach Patriot czy myśliwcach F-16.
4: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości próbują odzyskać dane z monitoringu hali produkcyjnej w Lublinie. Budynek spalił się pod koniec sierpnia, a służby nie wykluczają celowego podpalenia.
5: Robimy co możemy, aby odzyskać te dane, ale nie będzie to proste, przyznaje Monika Przestrzelska z biura.
0: Policjanci zabezpieczyli wideorejestrator wraz z dyskiem, który uległ poważnemu uszkodzeniu podczas pożaru. W wyniku wysokiej temperatury ten dysk został mocno uszkodzony. Jesteśmy na etapie próby odzyskania danych, które są zawarte na tym dysku. Jest to nie lada wyzwanie dla policjantów, ale działamy w tym zakresie.
4: W spalonej hali przechowywane były kompozyty wykorzystywane w przemyśle lotniczym.
5: W Nowym Jorku odbędą się dzisiaj główne obchody rocznicowe zamachów z 11 września. Od dnia, kiedy dwa samoloty wbiły się w dwie wieże World Trade Center, mija 25 lat. Miejsce pamięci Grand Zero odwiedzają dzisiaj ludzie z całego świata, w tym Polacy.
11: Czuję się zdecydowanie wyjątkowo. To miejsce przypomina mi o tym, jak tak naprawdę wywarło ono wpływ na naszą dzisiejszą rzeczywistość.
12: To jest dobrze upamiętniające. Mi się wydaje, że dobrze po prostu uczcili szacunek, po prostu okazali tym osobom. Nie powinno być to miejsce takie komercyjne, tylko po prostu powinno być to zostawione bardziej jako grobowiec. Takie jest moje zdanie osobiście.
13: No jak się jest tutaj już na miejscu, to dopiero się widzi rozmiar tego budynku chociażby, jaki stał przed laty. Widać, ile na pewno coś się zmieniło też w okolicy i jak ludzie tutaj odczuwają tą tragedię. Robi wrażenie rzeczywiście to, jak jesteśmy na miejscu.
4: Główna uroczystość rozpocznie się przed 15 czasu polskiego. Tak jak w poprzednich latach, bliscy ofiar odczytają nazwiska prawie 3000 osób, które zginęły.
5: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 8:05, czas na wiadomości sportowe. Z rozpadanego Bielska przenosimy się do suchutką Myśliwiecką. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry ponownie.
15: Dzień dobry ponownie. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina to finalistki wielkoszlemowego US Open. Druga z wymienionych po trzysetowym boju pokonała Coco Gauff. Pierwszą partię do trzech wygrała Amerykanka, dwie kolejne do czterech Rosjanka z kazachskim paszportem. Tuż po meczu w wywiadzie na korcie Artura Esza została zapytana o tym, o czym myślała po pierwszym przegranym secie. Po prostu odetchnęłam głęboko, starałam się myśleć pozytywnie i powiedzieć sobie, że muszę walczyć i pokazać dobry tenis. Mówiła Jelena Rybakina. Drugi z półfinałów nie miał takiej dramaturgii. Sabalenka 7-5 i 6-2 pokonała inną Amerykankę Jessica Pegulę. Żadnej dramaturki nie miał pierwszy mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Zrobili swoje, pewnie w nieco ponad godzinę 3-0 pokonali Portugalię. Było na tyle bezpiecznie, że Nikola Grbić pozwolił zagrać wszystkim zawodnikom z kadry meczowej i tak lapidarnie wytłumaczył swoją decyzję.
16: Mój pomysł i mój fokus był, jak mój zespół gra, jak moi zawodnicy się czują, spróbować robić te rzeczy, na którym pracowaliśmy, żeby każdy od nich mógł czuć, jako jest na boisku.
15: Kolejnym przeciwnikiem podopiecznych Nikoli Grbicia będzie w sobotę reprezentacja Izraela. W piłkarskiej Lidze Mistrzów rozgrywanej nietypowo w czwartek doszło do umownego polskiego meczu. Slavia Praga z Lons. W ekipie z Czech zagrali Oskar Kubiak i Wiktor Nowak. Z Francji Michał Skuraś. Spotkanie zakończyło się wygraną Lons 3-2 po golu z doliczonego czasu gry. To jeszcze Mistrzostwa Świata dwóch olimpijskich klas żeglarskich. U wybrzeży Weymouth Agata Barwińska jest 8 w klasie Ilka 6, u wybrzeży Dublina Anastazja Walkiewicz 9, Paweł Tarnowski 14 w windsurfingowej klasie IQ Foil.
14: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pan Krzysztof, któremu wrogie są wszelkie niesnaski między miastami albo dzielnicami, prawda? A, poszedł już. To się naopowiadałem. Pozdrawiam cię, Krzysztofie, serdecznie. Halo, halo.
18: Wybrałam Sandomierz świadomie. Piękne miasto dla malarza, ale również za mężem. I pragnę obalić mit, że Sandomierz z Tarnobrzegiem się nie lubią i kłócą. Otóż mam paru znajomych i parę znajome panie w Tarnobrzegu i się lubimy i szanujemy. I to nieprawda, że to są parasole i że walczymy ze sobą.
3: Dla malarza, a także dla męża. To pocieszająca informacja. W Sandomierzu i w Tarnobrzegu będzie dziś mniej więcej 17 stopni i będzie padać. A na północnym wschodzie, halo...
19: Nie wiem, czy wiecie, ale takie niesnarski pomiędzy miastami to są między Suwałkami a Ełkiem. Ja z dzieciństwa pochodzę z Suwałk, mieszkam już obecnie gdzie indziej, ale zawsze Suwałki i Ełk podtoczyły ze sobą takie drobne boje. Ja na pewno wiem, że jednym z powodów była stolica, która trafiła do... Stolica oczywiście województwa. która trafiła do Suwałk, a nie do Ełku. Natomiast jak daleko sięgają, to już tego nie pamiętam, ale odkąd pamiętam, a jestem już po 50, Suwałki i Ełk zawsze toczyły ze sobą boje.
3: A w Suwałkach i w Ełku dziś bez boju będzie 17 stopni i bez deszczu.
14: Na program zaprosił jego sponsor.
20: Tu Radio Dźwięk.
21: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz w Katowicach, ciasno w wielu miejscach. Wolno poruszamy się ulicą Roździńskiego, wjazdową do miasta od strony Sosnowca, w centrum i Śródmieściu. Zwalniamy na Katowickiej Jerzego Dudy Gracza, na Warszawskiej Kościuszki Sądowej, Poniatowskiego, Gliwickiej, Francuskiej, Ceglanej. Ciasno też na Brynowskiej, na Kolejowej, na 73. Pułku Piechoty między Giszowcem a Ochojcem, tłoczno na Ligockiej, na Piotrowickiej Armii Krajowej i Jankiego, a także na Owsianej. W Mikołowie dziś od 10 do 13.30 mamy zapowiedziane utrudnienia z powodu robót drogowych. Między Katowicami a Tychami korek na Krajowej Drodze 86 w Czułowie. W Tychach zwalniamy w wielu miejscach na Krajowej Drodze 44 w kierunku Mikołowa. Wolny przejazd też także w tej chwili w miejscowości Studzionka na drodze łączącej Jedynkę w Pszczynie z drogą krajową numer 81, czyli z Wiślanką. W Pszczynie duży korek też na Bielskiej. Na południu województwa problemy na Jedynce, w Czechowicach, Dziedzicach. Zwalniamy też w Kozach, na Bielskiej, na Krakowskiej.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
20: Tu Radio Dźwięk.

plastycznej scenografii, w dobrym guście bez nadmiaru pornografii. Opisałem w najdrobniejszym tam szczególe, co się tyczy biustu, ust i w ogóle. W moim tekście pomyślałem też o formie,

0: Tura dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 8.30. Zapraszam na informacje w skrócie. A w studiu Piotr Giła.
2: Spośród pociągów, które koleje się uruchomiły, przewiną 6 rano około 30% zwalniało przejazdy kolejowe drogowych do 20 km na godzinę. Część maszynistów w ramach poprzedniej akcji protestacyjnej podaje przejazdy sygnał bez zwalniania biegu pociągów. Najbardziej żyłbym katastrofą tworzenia wielkiego mega miasta, tak mówił tenier Jaka Torezatowicz Maciej Krupa. Miasto świętuje swoje 161 urodziny. Potrzeb jest wiele, a staramy się na bieżąco zaspokajać muść naszej włośni. W Karlicach trwa Future Mining Forum. Dziś trzeci ostatni dzień wydarzenia kręcone nowym technologiom w gospodarce oraz przyszłości sektora energetycznego i wydobywczego. Piekary Śląskie przystąpiły do partnerstwa na rzecz profilaktyki i leczenia otyłości w ramach programu Stop Otyłości. Ten oznaczający edukację o zdrowiu, działań profilaktycznych oraz wymianę doświadczeń z innymi rządami.
0: Tura dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Polskiego Radia jest piątek, 11 września, miała 9.
4: Agnieszka Drost
3: i Artur Ertowski zapraszam na serw trójki.
4: Już blisko 90 pociągów Intercity ma opóźnienia, a protest maszynistów potrwać do południa.
3: Przepychanki w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na miejscu i policja.
4: Maciej Berek spełnia wymogi do objęcia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego i w Trójstart Kalisz.
3: Ogólnopolski protest maszynistów wywołał potężne opóźnienia ciągów w całym kraju. Na akcji kojarzy zwalniają 10 km na godzinę przed każdym przejazdem, aby zwrócić uwagę na kryzys bezpieczeństwa i powtarzające się wypadki, w których giną ludzie, a pracownicy kolei ryzykują życie.
4: Pasażerowie muszą się mieć z opóźnieniem.

0: mogą wystąpić znaczne opóźnienia pociągów.
1: Czekamy na pociąg, nie wiemy, czy przyjedzie, czy nie. To jest jedyny sposób, żeby cokolwiek w Polsce osiągnąć. Trzeba strajkować.
2: Ale jeśli w słusznej sprawie, to niech walczą.
3: To są słuszne strajki z tego właśnie względu, że nikt nie chciałby brać udziału w takim wypadku. Każdy chce bezpiecznie dojechać do pracy i z powrotem do domu.
4: Wiadomo, że jak coś się dzieje, no to trzeba zareagować, a z drugiej strony czemu my jesteśmy winni? Ludzie, którzy dojeżdżają do pracy.
0: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
5: A protest jest reakcją na wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko.
6: Policja interweniuje w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu dochodzi do przepychanek.
5: Prokurator generalny odwołał wczoraj dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Wiceszefowa resortu Maria Eichhardt tłumaczyła, że Ministerstwo Sprawiedliwości dopatrzyło się m.in. nieprawidłowości dotyczących przyznawania stopni doktorskich.
7: Drugi argument to naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. No, długotrwała aktywność polityczna rektora, komendanta, którą łączy obecnie on ze swoją pełniącą funkcję, jest po prostu naruszeniem tego wymogu apolityczności.
6: Nowy rektor chce zarejestrować dokumenty w sekretariacie, a dojście do gabinetu zablokowała mu m.in. posłanka PiS Maria Kurowska.
5: Maciej Berek spełnia wszystkie wymogi dotyczące objęcia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce członek Państwowej Komisji Wyborczej, mecenas Ryszard Kalisz.
6: Kancelaria prezydenta wysłała do marszałka Sejmu pytania, m.in. o staż radcowski wymagany do objęcia tego stanowiska.
8: Maciej Berek, jak pełni chociażby funkcję szefa Rządowego Centrum Legislacyjnego, był w tym czasie radcą prawnym, to ten czas się mu zalicza. I akurat Berek wykonywał wiele takich funkcji, które świadczą o tym, że wykonywał zawód radcy prawnego, pełniąc te swoje funkcje w administracji rządowej. Takich radców prawnych jest bardzo dużo.
6: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube.
5: Do próby uszkodzenia wodociągu miejskiego doszło wczoraj w Skarżysku Kamiennej. Dwaj nieznani sprawcy usiłowali przeciąć sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
6: No, sprawcy uciekli, ale znane są numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali, informuje Anna Sławińska ze Skarżyskiej Policji.
9: O obecności osoby zaalarmował monitoring zabezpieczający obiekt. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz tożsamości i roli tej osoby. Jednocześnie informujemy, że na tą chwilę nie stwierdzono przełamania ani pokonania zabezpieczenia włazu prowadzącego do ujęcia wody.
6: Władze miasta mówią, że wodociągi są dobrze przygotowane pod względem bezpieczeństwa. Spółka wdrożyła niedawno konieczne inwestycje, które zabezpieczają infrastrukturę.
5: Festiwal na otwarcie odnowionej siedziby Sinfonii w Warszawie. Od dziś do 27 września na warszawskim Kamionku ponad 100 wydarzeń, koncertów, spotkań i warsztatów, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
10: Nie chciałbym wyróżniać żadnego koncertu. Wiemy tylko, że rozpoczynamy z japońskim pianistą Makoto Ozone, który zagra z nami w Błękitną Rapsodię, a ponieważ to jest pianista równie jazzowy, jak i klasyczny, to jest zupełnie wyjątkowe połączenie, no ale przede wszystkim Symfonia Warszawy. Specjalnie podkreślając, że pierwszy weekend wszystkie wydarzenia nieodpłatnie.
6: Na razie wyremontowano dwa pawilony i zabytkowy pałac. To pierwszy etap pracy. Najbardziej spektakularny to budowa nowoczesnej sali koncertowej, największej w Polsce, która ma być gotowa w 2030 roku.
11: Klimat.
5: 22% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 13 do 18 będzie zalecane oszczędzanie prądu.
6: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody na Wybrzeżu Wschodnim. Ma to związek z dynamiczną pogodą i sztormem.
5: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Krzysztof Łoniewski.
13: W finale wielkoszlemowego US Open kobiet zapowiadają się niecodzienne emocje. O triumf na Flushing Meadows zagrają broniąca tytułu Aryna Sabalenka i przyszła liderka rankingu WTA Jelena Rybakina. Białorusinka w meczu bez historii 7-5-6-2 pokonała Jessica Pegule, Rosjanka z kazachskim paszportem. Za to po zaciętym spotkaniu 3-6, 6-4 i 6-4 inną Amerykankę Coco Gauff. W kraju, w świadku piłkarskim dużo mówi się o ujawnionych SMS-ach trenera Jagiellonii Białystok do sędziego Wójcika, żeby ten z kolei wpłynął na sędziego Raczkowskiego, prowadzącego mecz Jagi pod koniec ubiegłego sezonu z GKS-em Katowice. Siemieniec nalegał na rozważne szafowanie żółtymi kartkami wobec tych z jego podopiecznych, którzy by mogli pauzować potem w ostatniej kolejce. Jagiellonia dziś gra w Krakowie z Wisłą. Jej trener Mariusz Jop, oceniając

0: sytuację nie owija w bawełnę.
1: Jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, czyli tu no, nie ma tej podstawowej zasady, że wszyscy są traktowani równo, albo to będzie wpływało też na inne zespoły, które walczą, no jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca.
0: Siemieniec dziś poprowadzi Jagiellonię i można stawiać orzechy przeciw brylantom, że PZPN nie wyciągnie wobec niego żadnych poważnych konsekwencji. Przypominamy, prezes naszej federacji Cezary Kulesza w przeszłości był prezesem drużyny z Białegostoku. Mecz w Krakowie o 20:30, wcześniej o 18:00 Raków w Częstochowie z nowym trenerem Tomaszem Kaczmarkiem, podkupionym z Radomiaka, spróbuje wywalczyć pierwsze punkty w sezonie w spotkaniu przeciwko Motorowi Lublin. Zostając przy krajowej piłce, przypominamy, że Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Najpewniej zastąpi go eks-szkoleniowiec wspomnianego Motoru Mateusz Stolarski. Nasi siatkarze od planowej wygranej 3-0 z Portugalią rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Tak jak współgospodarze turnieju Włosi, też do zera pokonali Szwedów. Kłopoty płatała jedynie pogoda. To spotkanie odbyło się na Piazza del Plebiscito w Neapolu pod gołym niebem, z którego posypały się pioruny i trzeba było przerwać spotkanie już w pierwszym secie. Wznowiono je po długiej przerwie, która nie wybiła, jak słyszeliśmy, gospodarzy z uderzenia. O sporcie na naszej antenie znów po 16:00.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: A dzisiaj pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu opady deszczu, które miejscami będą intensywne. Słabe opady także na północy, tam oraz w górach porywisty wiatr.
5: Od 14 stopni w Małopolsce do 18 w centrum i 20 na północnym zachodzie. Chłodniej w Zakopanem, tylko 10 stopni.
2: Na program zaprosił...
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 10. Podróżujący pociągami muszą się liczyć z utrudnieniami. Trwa protest maszynistów. Śląscy łowcy głów doprowadzili do zatrzymania obcokrajowca podejrzanego o udział w gangu. Ruszyła termomodernizacja miejskiego przedszkola nr 10 w Piekarach Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Podróżujący pociągami dziś muszą liczyć się z utrudnieniami, ale wiceminister infrastruktury mówi, że jest lepiej niż się spodziewał. Od północy w całym kraju protestują maszyniści. Kolejarze zapowiedzieli, że w czasie protestu będą pokonywali przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Wiceminister Przemysław Koperski mówi, że obawiał się większej skali opóźnień.
2: Sytuacja jest lepsza niż się zapowiadało w dniu wczorajszym. Były bardzo dobre rozmowy. Udało się porozumieć tak, żeby te działania ze strony Związku Zawodowych Maszynistów trwały do godziny 12.
0: A początkowo zapowiadano, że protest będzie trwać do północy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Śląscy łowcy głów doprowadzili do zatrzymania obcokrajowca podejrzanego o udział w gangu. Mężczyzna został zatrzymany w Hiszpanii. Funkcjonariusze przejęli sprawę w kwietniu i ustalili, że podejrzany może ukrywać się właśnie w tym kraju. Dalsze działania realizowane były we współpracy międzynarodowej w ramach policyjnej sieci NFAST. Jak mówi Sabina Hragieryś ze śląskiej policji, podejrzany został przejęty na lotnisku w Madrycie.
3: 42-letni mężczyzna, obywatel Hiszpanii, był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez prokuraturę regionalną w Katowicach. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność miała polegać na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę oraz praniu pieniędzy.
0: A 42-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. W ataku na centrum finansowe w Nowym Jorku zginęło około 3000 osób. Jak mówi Barbara Orzeł z Akademii Górnośląskiej, z tych tragicznych doświadczeń korzystamy, choć tylko częściowo.
4: Na pewno lepiej mamy zabezpieczone tą infrastrukturę krytyczną, lotniska, elektrownie, ale my jesteśmy zabezpieczeni tu i teraz, jednak te zagrożenia ewoluują i przez te 25 lat pojawiło się mnóstwo nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa, między innymi właśnie te zagrożenia cyber, ale te nasze doświadczenia właśnie przez te 25 lat na pewno pomogły nam lepiej ochronić pewne instytucje.
0: A w Akademii Górnośląskiej odbędzie się dziś debata Bezpieczeństwo, kryzysy, przyszłość. 25 lat doświadczeń. Ruszyła termomodernizacja miejskiego przedszkola nr 10 w Piekarach Śląskich. Placówka przejdzie gruntowną przemianę. Głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku, podniesienie standardu użytkowego oraz redukcja niskiej emisji i zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Prace mają kosztować ponad 2 miliony złotych i potrwają ponad rok. Ze względu na zakres prac i bezpieczeństwo maluchów, budynek przedszkola został całkowicie zamknięty na czas trwania inwestycji. Do zakończenia remontu dzieci zostały przeniesione do szkoły podstawowej nr 13, gdzie na potrzeby przedszkolaków przeznaczono i dostosowano całe osobne skrzydło budynku. Dziś pochmurno, w regionie z opadami deszczu, temperatura maksymalna to 15 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Mamy spowolnienia jazdy na autostradzie A4 w Mysłowicach na wysokości Bramek w Brzęczkowicach w kierunku Krakowa i potem raz jeszcze nieco dalej na wysokości Jelenia, następnie Byczyny, również jadąc w tym samym kierunku. Po raz kolejny na czwórce zwalniamy na wysokości Morawice, a więc jeszcze przed bramkami w Balicach, a potem kolejny raz na obwodnicy Krakowa, więc uprzedzamy Państwa. Na autostradzie A1 mamy także spowolnienia spowodowane prowadzonymi tu pracami drogowymi, to na wysokości Dobieszowic, czyli między węzłem Piekary Śląskie a Ożarowicami w kierunku Łodzi czy katowickiego lotniska w Pyrzowicach. Zwalniamy też na Krajowej Drodze 78 przy wjeździe do Tarnowskich Gór od strony Zabrza Rokitnicy, w Dąbrowie Górniczej korek na drodze Krajowej 94 w kierunku Sosnowca czy Katowic, korek także na Krajowej Drodze 86 w Będzinie między Sosnowcem a Wojkowicami Kościelnymi. Dziś do 13.30 na Krajowej Drodze 44 w Mikołowie.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju trwa protest maszynistów. Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę przed przejazdami. Karambol na drodze w miejscowości Chrząchówek w Lubelskiem zderzyło się 5 aut. Dwie osoby zatrzymane w sprawie próby uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Do południa potrwa ogólnopolski protest kolejarzy. Maszyniści zwalniają na przejazdach, co może powodować większe korki przy rogatkach i opóźnienia na trasach. Sytuację w Poznaniu śledzi Maciej Szefer. Witaj.
9: Dzień dobry.
8: Powiedz, co o proteście mówią kierowcy i czy oznacza on duże problemy dla pasażerów kolei?
9: Dla pasażerów kolei to spore kłopoty, bo ponad 220 pociągów jest opóźnionych, a w przypadku 50 składów Intercity te opóźnienia są naprawdę duże. Warto odnotować, że przy jednym z najbardziej obciążonych przejazdów kolejowych, przy którym jestem w stolicy Wielkopolski, rogatki zamykają się co kilka minut, ale to, że maszyniści zwalniają do 20 km na godzinę, nie powoduje w tym przypadku większych czy wyraźnie dodatkowych utrudnień. A zresztą tak akcje kolejarzy komentują sami kierowcy.
10: Pasażerowie troszkę są poszkodowani.
11: Mają rację kolejarze, nie?
12: Mi się wydaje, że to są głównie błędy kierowców. Pośpiech, naruszenie przepisów drogowego i kolejowego i to jest powód tego, co się dzieje, no bo przecież kto wjeżdża na tory? Kierowca.
9: Przewoźnicy kolejowi zachęcają, by aktualną sytuację na kolei śledzić na portalu pasażera. Największe opóźnienia notują składy dalekobieżne. Te lokalne pociągi spóźniają się rzadziej, a jedna z pasażerek powiedziała mi, że jej pociąg w ogóle nie zanotował opóźnienia.
13: Planowo, zupełnie planowo, to był przyspieszony ze środy. W środzie wsiadałam, więc jechał zupełnie żadnego opóźnienia.
9: Protest jest reakcją na wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Tam w zderzeniu ciężarówki ze składem PKP Intercity zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Protest potrwa do południa.
8: O czym mówił Maciej Szefer. 5 samochodów zderzyło się na drodze ekspresowej S12 w miejscowości Chrząchówek w powiecie puławskim na Lubelszczyźnie. Jedna osoba została ranna, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy, tworzą się ogromne korki, mówi inspektor z Regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem Piotr Iskra.
14: Doszło do zderzenia 5 pojazdów osobowych na remontowanym odcinku drogi w miejscowości Chrząkówek. Natomiast na chwilę obecną ruch w kierunku Radomia został wstrzymany. Pojazdy kierowane są na objazd od węzła Kurów Wschód.
8: Na miejscu pracują służby i ustalają przyczynę zdarzenia. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej. Wczoraj przed 13:00 dwaj nieznani sprawcy usiłowali przeciąć mechanicznie sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników Miejskiej Służby Wodociągowej. Do zdarzenia doszło w pobliżu ujęcia wody. Sprawcy uciekli, ale znane były numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali. Sprawę wyjaśniała policja, mówi Anna Sławińska ze Skarżyskiej Policji.
15: Kilka godzin później policjanci zatrzymali pojazd oraz dwie osoby znajdujące się w nim w centrum Skarżyska Kamiennej. Jest to 49-letni mężczyzna oraz jego syn 14-latek. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby doszło do celowego naruszenia zabezpieczeń infrastruktury związanych z ujęciem wody. Nie doszło również do przełamania zabezpieczeń ujęcia wody.
8: Obaj mężczyźni to obywatele Polski, zostali zatrzymani. Ich sprawą zajmie się sąd. Na razie jednak skarżyscy policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie. Praktycznie każdy Nowojorczyk, który był naocznym świadkiem zamachów na World Trade Center, ma swoje wspomnienia z tamtego czasu. W 25. rocznicę tych tragicznych wydarzeń kilka historii sprzed ćwierćwiecza przybliża specjalny wysłannik Polskiego Radia do Nowego Jorku, Jan Pachlowski.
16: Kazimierz Madaliński już na drugi dzień po zamachach z 11 września zgłosił się do pracy przy porządkowaniu i odgryzowywaniu strefy zero, gdzie doszło do ataku.
17: Gdy wracaliśmy z pracy, to brawo nam bili. Dzieci nas częstowały jakimiś czekoladkami. Naprawdę były takie miłe momenty, no ale w tej tragedii te miłe momenty to nie są ważne. Zginęło tyle ludzi. To wszystko widziałem na własne oczy. Do tego czasu mam złe wspomnienia.
16: George jest Nowojorczykiem od urodzenia. Minęło już 25 lat, a ja czuję, jakby to wszystko zdarzyło się w zeszłym miesiącu. To jest dla mnie bardzo emocjonalne. Byłem wtedy poza Nowym Jorkiem. Cały dzień wracałem samochodem do miasta, aby jak najszybciej być w domu. 25 lat temu Tomasz Moczerniak mieszkał w stanie New Jersey i w trakcie rozpoczęcia ataków jechał do lekarza do Nowego Jorku.
18: To było tak trochę, człowiek się czuł, jakby był w środku jakiegoś filmu akcji. Ja pamiętam, miałem koszmary przez, nie wiem, tygodnie, miesiące. Śniło mi się, że gdzieś uciekam przez jakieś pole, przez jakieś lasy. Samolot pasażerski rozbija się tuż za mną.
16: W zamachach terrorystycznych z 11 września zginęło blisko 3000 osób. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dziś pochmurno, w południowej połowie kraju będzie padać deszcz. 12 stopni na południu, 17 w centrum, 19 na zachodzie.
1: Na program zaprosił jego sponsor.
5: Tu Radio Dźwięk.

dla sierot. Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszik dla młodzieży. Na straży macierzy, pruszków kontra wołogi. Sędzia od obu bierze, czwarty groszik na pomniki. Tworząc

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Ze Święcimskiej, zapowiadane wcześniej utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami drogowymi.
2: Jest 11. W związku z akcją protestacyjną maszynistów opóźnionych jest ponad 260 pociągów w Polsce. 5 lat więzienia grozi mieszkańcowi Piekar Śląskich, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Na koniec o nietypowym prawie jazdy w Cieszynie.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Piotr Pagieła, zapraszam. W związku z akcją protestacyjną maszynistów opóźnionych jest ponad 260 pociągów. Największe opóźnienia dotyczą pociągów dalekobieżnych. Rekordowe ponad 3-godzinne notują pociągi relacji Zakopane, Świnoujście i Poznań, Ustka. Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że po godzinie 8 łącznie opóźnienia wszystkich pociągów wyniosły ponad 3200 minut.
4: Uruchomione zostało 1760 pociągów. Opóźnienia tych pociągów są bardzo różne w zależności od połączenia, natomiast łączna liczba opóźnień na chwilę obecną wynosi ponad 3200 minut.
2: W związku z akcją protestacyjną maszynistów obowiązuje wzajemne kontrolowanie biletów między przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
2: Myszkowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmierci dwóch mężczyzn. Do zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku w Lgocie Górnej. Oskarżony został poproszony przez sąsiada o pomoc w przestawieniu wózkiem widłowym prawie półtonowej maszyny. Śledczy ustalili, że podczas prac Kamilew naruszył pojazdem więźbę dachową, co spowodowało przewrócenie jednej ze ścian budynku. Przygniotła ona dwóch mężczyzn, którzy zginęli na miejscu. 28-letni Kamilew usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch osób. Przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu 5 lat więzienia. Także 5 lat więzienia grozi mieszkańcowi Piekar Śląskich, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Lista przewinień 30-latka była jednak znacznie dłuższa. Jak mówi Łukasz Czepkowski z piekarskiej policji, świadek zawiadomił funkcjonariuszy, że kierowca może być pijany. Patrol pojechał na miejsce.
5: Mundurowi zauważyli wskazany w zgłoszeniu pojazd i chcąc go zatrzymać, włączyli w radiowozie sygnały. Kierujący osobową kiją nie zamierzał się jednak zatrzymać i podjął próbę ucieczki, wyłączając przy tym światła w pojeździe. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekinierem, którego zatrzymali na autostradzie A1. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 30-letni mieszkaniec naszego miasta posiada dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a pojazd, którym się poruszał, nie jest dopuszczony do ruchu.
2: Dodatkowo kierowca był pijany, miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 30-latek został aresztowany na 2 miesiące. Wkrótce za swoje czyny odpowie przed sądem. Słoneczko zamiast pieczątki, pytania z zasad ruchu drogowego i obrazki. To wszystko znalazło się na prawach jazdy wydawanych przez starostwo powiatowe w Cieszynie. Otrzymują je dzieci, które przyszły z rodzicami załatwiającymi sprawy w tamtejszym Wydziale Komunikacji, mówi starosta cieszyńska Janina Żagan.
6: Te dzieciaki, żeby się nie nudzić, wyjść z jakimś podarunkiem, zostają obdarzone prawem jazdy małego kierowcy. Opatrzone pięknymi rysuneczkami, oczywiście słoneczko. Słoneczko zamiast pieczątki, 5 zasad małego kierowcy musi ten każdy człowiek poznać. Takie rzeczy, które każdemu dziecku powinny zostać w głowie już. Dziecko się nauczy, to zostaje na całe życie.
2: Dzieci otrzymują prawo jazdy małego kierowcy w specjalnym pokoju zabaw, który urządzili pracownicy wydziału. Pogoda teraz, dziś pochmurno z opadami deszczu, temperatura do 15 stopni. Mamy też informacje dla alergików. Druga dekada września to czas pylenia pokrzywy, komosy, traw, babki, bylicy i ambrozji. W powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
7: Tu Radio Dźwięk.
1: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Mamy spowolnienia jazdy na autostradzie A4 w Mysłowicach na wysokości Bramek w Brzęczkowicach w kierunku Krakowa i potem raz jeszcze nieco dalej na wysokości Jelenia, następnie Byczyny, również jadąc w tym samym kierunku. Po raz kolejny na czwórce zwalniamy na wysokości Morawice, a więc jeszcze przed bramkami w Balicach, a potem kolejny raz na obwodnicy Krakowa, więc uprzedzamy Państwa. Na autostradzie A1 mamy także spowolnienia spowodowane prowadzonymi tu pracami drogowymi, to na wysokości Dobieszowic, czyli między węzłem Piekary Śląskie a Ożarowicami w kierunku Łodzi czy katowickiego lotniska w Pyrzowicach. Zwalniamy też na Krajowej Drodze 78 przy wjeździe do Tarnowskich Gór od strony Zabrza Rokitnicy, w Dąbrowie Górniczej korek na drodze Krajowej 94 w kierunku Sosnowca czy Katowic, korek także na Krajowej Drodze 86 w Będzinie między Sosnowcem a Wojkowicami Kościelnymi. Dziś do 13.30 na Krajowej Drodze 44 w Mikołowie.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do południa potrwa protest maszynistów, pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. Przepychanki z udziałem prawicowych działaczy pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Szef polskiej dyplomacji gości z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Protest na kolei to akcja polityczna wymierzona w pasażerów. Takie przekonanie wyraził wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak w reakcji na serię wypadków na przejazdach kolejowych i bezpośrednio na zderzenie ciężarówki z pociągiem na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba. Maszyniści mijają przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Osoby podróżujące pociągami muszą się liczyć z opóźnieniami. Piotr Malepszak mówił, że kolej jest dla pasażerów i dlatego maszyniści nie powinni protestować w ten sposób.
9: Piątki to jest taki dzień, gdzie najwięcej osób korzysta z kolei. Dlatego ja wolę rozmawiać o tym, co się faktycznie dzieje w systemie kolejowym, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, a nie podejmować akcji politycznych, które są wymierzone przeciwko rządowi, bo tak to należy wprost powiedzieć. A wcześniej tych akcji nie było, bo gdy były inne uwarunkowania polityczne.
8: Choć na tablicach informacyjnych przybywa opóźnień, część pasażerów podróżujących przez stołeczne dworce wykazuje zrozumienie dla kolejarskiej akcji.
10: Jeśli to ma zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa i podnieść bezpieczeństwo, no to myślę, że każda forma jest dobra. Zwolnienie do 20 km na godzinę i uświadomienie ludzi, co się stało, myślę, że to jest dobry kierunek.
11: Życzę wszystkim bezpieczeństwa na przejazdach oczywiście. Jeśli by to miało poskutkować, no to dobrze, no mają prawo.
8: Akcja protestacyjna ma potrwać do południa. Wieczorem może zostać wznowiony ruch pociągów w Sokolnikach na Mazowszu. Służby chcą do tego czasu naprawić pierwszy tor po wypadku, do którego doszło przedwczoraj na przejeździe kolejowym. Jednocześnie pojawiają się pytania o bezpieczeństwo przejazdów.
12: Lokomotywa wraz z pierwszymi dwoma wagonami trafią do kasacji. Ciężarówka wjechała wprost pod pociąg od strony drogi krajowej nr 12. O sile zdarzenia mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
13: Ta lokomotywa po zdarzeniu uniosła się do góry i obróciła się o 180 stopni. Dlatego są te skutki takie tragiczne. To nie jest tak, że ona tak jak leży jechała, ona jest obrócona o 180 stopni.
12: Przejazd miał jedynie sygnalizację świetlną, sprawną, ale jednak to nie pierwszy wypadek w tym miejscu, podkreśla wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak.
14: Podejmowaliśmy również próby rozmowy na temat zabezpieczenia, lepszego zabezpieczenia tego terenu, ponieważ to nie jest pierwszy wypadek na tym torowisku. 6 lat temu pociąg towarowy miał kolizję również z samochodem ciężarowym.
12: Ruch jednym torem ma zostać wznowiony dziś późnym wieczorem. Piotr Durys, Polskie Radio.
8: Policja zapewnia bezpieczeństwo w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu pojawiła się posłanka PiSu Maria Kurowska i nowy rektor uczelni Sławomir Cudak. Doszło do przepychanek. Rano Cudak stawił się w siedzibie uczelni w Warszawie. Nie został wpuszczony. Przeciw jego obecności na miejscu protestują m.in. posłanka Kurowska czy działacz opozycji demokratycznej w PRL-u Adam Borowski. Prokurator generalny odwołał wczoraj dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości dopatrzyło się m.in. nieprawidłowości dotyczących przyznawania stopni doktorskich i wątpliwości co do jego apolityczności. Wicepremier oraz szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przyjechał z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Minister spraw zagranicznych poinformował o tym w serwisie X, gdzie zamieścił zdjęcie i napisał: dzień dobry z Kijowa. Program wizyty nie jest na razie znany, jednak jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik MSZ Maciej Wewiór, wizyta ma na celu wsparcie naszych sojuszników.
15: minister przyjechał tutaj, aby pokazać wsparcie dla broniącej się Ukrainy.
8: W trakcie, gdy minister Sikorski był już w Kijowie, w mieście ogłoszono 2 alarmy przeciwlotnicze. Film dokumentalny o tajnych systemach, jakie izraelska armia wykorzystywała do zabijania cywilów w Gazie, walczy w Wenecji o Złotego Lwa. Z powodu ochrony źródeł informacji jego treść była pilnie strzeżoną tajemnicą aż do wczorajszej premiery.
16: Skrótem NAZA, bo tak nazywa się film, w izraelskim wojsku określa się cywilów, którzy prawdopodobnie zginą w ataku militarnym. Rozmówcami izraelskich reżyserów Yuvala Abrahama i Rachel Shor są przedstawiciele izraelskiej armii, którzy opowiadają, jakie metody stosowano przez lata w Gazie do zabijania Palestyńczyków. Celem byli członkowie Hamasu, ale często bombardowano ich domy nocą, wiedząc, że zginą również ich rodziny. Włamywano się do ich telefonów, podsłuchiwano ich żony i dzieci na chwilę przed śmiercią. Wojskowi, z którymi twórcy filmu rozmawiają nocami na dachach budynków w Tel Awiwie, opowiadają też o niszczeniu zamieszkanych dzielnic, o systematycznym podpalaniu domów i zabijaniu cywilów w miejscach dystrybucji żywności. Niektórzy nie wyrazili skruchy, inni tak. Niektórzy mówili z obojętności, inni z dumy, mówił reżyser Yuval Abraham na wczorajszej konferencji prasowej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
8: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
8: Będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, na południu opady deszczu, które miejscami będą intensywne. 14 stopni w Małopolsce, 18 w centrum, 20 na północnym zachodzie.
17: Na program
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Jest godzina 12. W ramach ogólnopolskiego protestu pociągi zwalniały przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Młodzi mieszkańcy Rybnika mają okazję sprawdzić swoje umiejętności przedsiębiorcze i nauczyć się planowania biznesu.

0: Baterii celowych 2001 roku były najpokojniejszymi zamachami w historii Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. 35% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, na południu opady deszczu, które miejscami będą intensywne. Od 14 stopni w Małopolsce do 18 w centrum i 20 na północnym zachodzie.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 12. W ramach ogólnopolskiego protestu pociągi zwalniały przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Młodzi mieszkańcy Rybnika mają okazję sprawdzić swoje umiejętności przedsiębiorcze i nauczyć się planowania biznesu. Po raz kolejny w Pałacu w Bytomskich Miechowicach zorganizowane zostanie dziś spotkanie przy szafie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W ramach ogólnopolskiego protestu zorganizowanego po katastrofie w Sokolnikach Suchych pociągi zwalniały przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Mimo opóźnień na kolei podróżni ze zrozumieniem podchodzą do utrudnień, zwracając uwagę na nieodpowiedzialne zachowania kierowców na torach.
2: Mimo wszystko uważam, że to jest potrzebne, bo kolejarze się solidaryzują. No, mimo wszystko powinno być bezpieczniej na przejazdach kolejowych.
3: Na przejeździe każdy widzi, jeszcze jak czerwone światło się pali, że nie wolno przejeżdżać, prawda?
4: Takie 3-6 minut, coś w tym stylu, bo się wydaje z przyczyny.
5: Jak duże opóźnienia?
6: Akurat jechało o czasie.
5: Z jakiej miejscowości?
6: Zabrza.
0: Akcja maszynistów powinna się właśnie zakończyć. Związkowcy zdecydowali o skróceniu protestu o połowę po deklaracji Ministerstwa Infrastruktury o pilnym zaostrzeniu przepisów, w tym wprowadzeniu 3-miesięcznego zakazu prowadzenia pojazdów za wjazd na przejazd na czerwonym świetle.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Młodzi mieszkańcy Rybnika mają okazję sprawdzić swoje umiejętności przedsiębiorcze i nauczyć się planowania własnego biznesu. W mieście wystartowała nowa edycja konkursu pod nazwą Rybnicki Biznesplan. Uczestnicy mają za zadanie opracować koncepcję nowej firmy analizującej koszty oraz potencjał rynkowy. Swoje projekty młodzież może przygotować indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Do udziału w rywalizacji zachęca naczelnik Wydziału Informacji, Kultury i Promocji tamtejszego magistratu Agnieszka Skupień.
7: Mamy ciekawą ofertę na rozwinięcie biznesu i swojej drogi zawodowej dla uczniów rybnickich liceów, techników i szkół branżowych. To kolejna edycja konkursu na Rybnicki Biznesplan. Mamy pulę nagród, która opiewa na 12 tysięcy.
0: Zgłoszenia można składać do 8 października w Urzędzie Miasta oraz w sekretariatach szkół ponadpodstawowych. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni jesienią podczas uroczystej gali Rybnik dla Biznesu. Na rynku w Wodzisławiu utworzono splot, czyli przestrzeń, która ma łączyć funkcje integracyjne i informacyjne w tym mieście. Na ten cel przygotowano lokal przy ulicy Rynek 24. Będą się tam splatać ludzie, pomysły i miejskie inicjatywy, mówi Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim.
8: Tam można zajrzeć, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Znaleźć informacje o wydarzeniach, różnego rodzaju aktywnościach. Sięgać po miejskie wydawnictwa, a także brać udział w twórczych zajęciach i różnego rodzaju spotkaniach. W tej przestrzeni swoją działalność rozwija nasze Miejskie Wodzisławskie Centrum Kultury, które splot prowadzi, ale działania tutaj kontynuuje też Młode Miasto z myślą o wodzisławskiej młodzieży.
0: Jedną z pierwszych inicjatyw zrealizowanych w wodzisławskim splocie są twórcze czwartki. W najbliższy czwartek planowane są zajęcia z wykorzystaniem różnych technik scrapbookingu. Po raz kolejny w Pałacu w Bytomskich Miechowicach zorganizowane zostanie spotkanie przy szafie. Wydarzenie to ma na celu promocję ponownego użycia różnego rodzaju przedmiotów. Jest też okazją, aby w swobodnej atmosferze poznać zasady działania miejskiej rzeczodzielni. Wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie tym razem koncert saksofonowy, rozpocznie się w Bytomskim Pałacu w Miechowicach o 14:00. Na szczegóły na stronach internetowych tego miasta. Dziś pochmurno, z opadami deszczu, temperatura do 15 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od utrudnień na autostradzie A1. Korek mamy pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami w miejscu prac drogowych. Tak jest na pasach w stronę Częstochowy. Kolejne utrudnienia mamy nieopodal przy zjeździe z trasy S1 na autostradę A1 w stronę Pyrzowic od strony Podwarpia. Tam z kolei doszło do stłuczki, jezdnia jest częściowo przyblokowana. W Katowicach uważajmy na Bocheńskiego. Tam na pasach w stronę Siemianowic też doszło do kolizji. I też mamy problemy z płynną jazdą. Kierowcy informują o sporych zatorach na drodze 86 pomiędzy Łagiszą a Czeladzią. Tam drogowcy pracują na jezdni w stronę Katowic. Prace drogowe generują też korki na drodze 94 w Piekarach Śląskich po obu stronach. Na trasie 44 tkniemy w Bieruniu Nowym. Na południowym odcinku trasy S1 zator mamy pomiędzy Wieprzem a Przybędzą w obie strony. Zakorkowana jest także droga 52 w Kozach. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia za niespełna godzinę.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
11: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do południa w całej Polsce protestowali maszyniści. Do 10 pociągi miały 13 tysięcy minut opóźnienia. Niespokojnie przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości na miejscu posłowie PiSu na czele z prezesem Kaczyńskim. W kolejnym tygodniu analitycy spodziewają się stabilizacji na rynku paliw i wyższych cen benzyny. Zakończył się ogólnopolski protest maszynistów, którzy od północy zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Protest zorganizowano po tragicznej katastrofie w Sokolnikach na Mazowszu, by wymusić zaostrzenie przepisów dla kierowców ignorujących czerwone światło na przejazdach. Po tym, co stało się, musieliśmy zareagować. Tak mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
13: Została przekroczona czerwona linia. Jako Związek Zawodowy Maszynistów od kilku lat podejmowaliśmy wszelkie możliwe działania, żeby zechciano skutecznie poprawić bezpieczeństwo na polskich torach. Nie udało nam się to, nie pomogły ani sejmowe komisje, ani zespoły trójstronne, ani wystąpienia do różnych organów państwa o to, żebyśmy dostrzegli ten problem.
12: Po 10 pociągi na całej sieci kolejowej były opóźnione łącznie o około 13 tysięcy minut, informują Polskie Linie Kolejowe. PKP Intercity przekazało, że prawie 90% pociągów ma opóźnienia, które wynoszą średnio 30 minut. Spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Po odwołaniu dotychczasowego rektora wykonanie decyzji próbują zablokować jego zwolennicy. Doszło do przepychanek, pojawili się tam politycy PiSu. Na miejsce przyjechał też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który powiedział, że będzie chciał przeprowadzić kontrolę poselską, co nie udało się posłowi PiSu Sebastianowi Kalecie.
14: No będziemy próbowali powtórzyć tą sprawę kontroli poselskiej, tylko troszkę w większej grupie, bo to bardzo pięknie zrobił.
12: Żadne protesty nie zmienią decyzji ministra sprawiedliwości, tak mówi wiceszefowa resortu Maria Eichhardt.
15: Decyzja ministra jest ostateczna i wykonalna. To nie ma podstaw do tego, żeby decyzję w żaden sposób zmieniać. Ta decyzja została przeanalizowana i ona jest ostateczna.
12: Powodem odwołania Michała Sopińskiego były m.in. nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Kolejny tydzień września powinien przynieść ustabilizowanie cen benzyny i wzrost cen diesla o 19 groszy do poziomu prawie 9 zł za litr. Benzyna 95-oktanowa może kosztować prawie 7 zł i 90 groszy, tak informują analitycy biura Reflex. Ropa naftowa gwałtownie drożeje i zbliża się do poziomu 110 dolarów za baryłkę. To efekt eskalacji na Bliskim Wschodzie. Czy rząd zdecyduje się ponownie na obniżenie podatków wliczonych w cenę paliw? Mówił o tym w trójkowej audycji Winien i Ma ekonomista Marek Zuber.
16: Mam wrażenie, że polscy politycy również mają świadomość tego, że jak nie będzie trzeciego CPN przy takich cenach ropy, to to będzie jeden z głównych kierunków kampanii wyborczej przyszłorocznej. My zrobiliśmy, powie opozycja. Wy nawet też zrobiliście na chwilę, powie opozycja. Myślę, że ten argument, który dzisiaj rząd przedstawia, czyli prezydent nie podpisał ustawy o ponadnormatywnych zyskach, no to jest wina prezydenta, a nie nasza, że nie ma CPN-u. Myślę, że większość ludzi tego po prostu nie kupi.
12: Analitycy zwracają uwagę, że na wysoki wzrost cen gazu ziemnego, co jest szczególnie istotne przed zbliżającym się sezonem grzewczym. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, na południu opady deszczu, które miejscami będą intensywne. Teraz na termometrach w Zakopanem 10 stopni, w Warszawie 16, a w Ustce i Telespolu 18.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

nowy pociąg pełznie po szynach. Szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Po historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada.

po czym mówi won. Dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz?

0: Jasny portier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
2: Nie mam rezerwacji żadnej,
1: tak? Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
2: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
2: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba, jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz?
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Jest 14. Szpital miejski w Sosnowcu czekają zmiany, które mają oddłużyć placówkę. Miasto zapewnia, że pacjenci są bezpieczni. Aktorka Grażyna Bułka i ksiądz biskup Marian Niemiec z tytułem Zasłużony dla miasta Katowice. Na uroczystej sesji Rady Miasta był reporter Radia Katowice. Na przejazdach kolejowych będą dodatkowe urządzenia rejestrujące ruch, zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Sosnowiec robi ważny krok w stronę uregulowania sytuacji finansowej szpitala miejskiego. Zadłużenie lecznicy wobec samorządu będzie zmienione na akcję. Zakończy to tym samym długotrwały proces restrukturyzacji placówki. Jak wyjaśnia prezydent Arkadiusz Chęciński, problemy finansowe szpitala wynikają z przeprowadzonej w nim inwestycji.
2: To zadłużenie nie dotyczyło działań bieżących szpitala związanych z sprawami medycznymi, z utrzymaniem szpitala takim bieżącym, tylko wynikało z budowy bloku operacyjnego i kredytu, który szpital zaciągnął na ten blok operacyjny, a miasto Sosnowiec jako gwarant zabezpieczający ten kredyt spłacało w imieniu szpitala, co przerodziło się w zadłużenie wobec samorządu.
0: Restrukturyzacja ma zapewnić pełne bezpieczeństwo finansowe wierzycielom. Spłatę zagwarantowano w wieloletnim budżecie miasta. Władze Sosnowca uspokajają pacjentów i zaznaczają, że decyzja nie ma nic wspólnego z prywatyzacją. Miejscowa placówka pozostanie własnością samorządu, kontynuuje działalność i przyjmuje dalej pacjentów. Tytułem honorowym Zasłużony dla miasta Katowice wyróżniono dziś aktorkę Grażynę Bułkę, księdza biskupa Mariana Niemca i Zakład Doskonalenia Zawodowego. Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji jego 161 urodzin odbyła się w Pałacu Młodzieży. Grażyna Bułka przyznała, że na każdym kroku stara się promować śląskość.
3: Ja robię swoje, ja po prostu gdzie mogę, tam mówię o Śląsku, godą po śląsku, bez względu na to, czy jestem na planie filmowym, tu, tam, czy za granicą, ciągle jakby ten Śląski jest przeze mnie bardzo mocno promowany.
0: Biskup Marian Niemiec namawiał do tego, abyśmy wypełniali swoje obowiązki także wobec lokalnej społeczności.
4: To jest ten etos ewangelicki. Wszędzie, gdzie człowiek jest, powinien wypełniać jak najlepiej swoje obowiązki, bo takie jest powołanie od Boga. I drugie słowa Pana Jezusa, który mówi, wszystko co uczyniliście, kiedy zrobicie, mówcie sługami, nieużytecznymi jesteście. I zawsze to było, Panie Boże, co jeszcze mam zrobić?
0: Katowice obchodzą 161 urodziny. Z tej okazji dziś i jutro w Strefie Kultury zaplanowano koncert. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Zakończyła się przebudowa i rozbudowa budynku filii szkoły podstawowej w Mstowie. Dzięki inwestycji obiekt w Kucharach rozbudowano o nową kondygnację, klatkę schodową i windę. Teren wokół szkoły zagospodarowano. W zmodernizowanym budynku znajdują się m.in. sala zajęć oddziału przedszkolnego, klasy lekcyjne, sala specjalistyczna, pokój nauczycielski, łazienki, szatnia, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Minister infrastruktury zapowiedział inwestycje w dodatkowe urządzenia rejestrujące ruch na przejazdach kolejowych. To reakcja na wypadki w takich miejscach, a także dzisiejszy protest na kolei. Rząd chce również zmienić przepisy. Groźba utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Dariusz Klimczak mówił, że przy zmianach legislacyjnych istotny będzie głos osób pracujących na kolei.
5: Akcja zainicjowana przez Związek Maszynistów ma ważny cel. Podniesienia świadomości, tak aby wszyscy się dowiedzieli, jak wielki problem mamy z tymi wydarzeniami, które dzieją się na przejazdach drogowo-kolejowych, że są przejazdy, na których kierowcy decydują się na wjechanie na czerwonym świetle. Oprócz zmiany przepisów deklarujemy jeszcze bardziej intensywne prace w kierunku inwestycji na przejazdach drogowo-kolejowych. Będziemy je zabezpieczać w dodatkowe urządzenia.
0: Dzisiejszy protest na kolei był reakcją na częste wypadki oraz bezpośrednio na zderzenie się ciężarówki z pociągiem, do którego doszło w środę na Mazowszu. 2 października kolejarze mają rozmawiać z resortem infrastruktury o bezpieczeństwie na kolei. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie w Śląskiem będzie duże i całkowite. Spodziewane są dalsze opady deszczu. Jest chłodno. Termometry wskazują do 13-14 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na Przedgórzu, tam do 12 kresek powyżej zera. Ciśnienie zaczęło spadać i aktualnie wynosi 1020 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny. Pogoda źle wpływa na to, jak się czujemy.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: No to sprawdzamy. Gabriela Kaczyńska.
8: Dzień dobry. A drogowy raport zaczniemy od informacji sprzed chwili. Skalec z drogi 908. Tam, jak informują kierowcy, doszło do wypadku. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja jest już na miejscu i kieruje kierowców objazdami przez Kuczów i przez centrum Kalec. Do tej informacji będziemy oczywiście wracać. Cały czas z kłopotami jedziemy autostradą A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. Tam trwają prace drogowe. Ruch jest ograniczony w obie strony. Zator mamy teraz w stronę Pyrzowic i przed zwężeniem tej jezdni też doszło do drogowego zdarzenia, co dodatkowo utrudnia przejazd. Niewielkich utrudnień jeszcze spodziewajmy się przy zjeździe z S1 na A1 w stronę Częstochowy. Od strony Podwarpia tam trwa sprzątanie po kolizji trzech samochodów. Jedziemy teraz na drogę 94 do Sosnowca. Przy zjeździe w drogę 86, przypomnę, od strony Sosnowca w stronę Katowicy na Łuku też doszło do stłuczki. Tam jezdnia jeszcze jest lekko przyblokowana i ruch jest mocno spowolniony. Korkuje się także droga po przeciwnej stronie, czyli pasy w stronę Olkusza od strony Katowic. Tam z kolei trwa budowa ekranów akustycznych i prawa strona jest zagrodzona. I na drodze 94 pozostajemy, ale jedziemy do Piekar Śląskich. Tam ruch odbywa się wahadłowo, co też generuje postoje i to w obu kierunkach. W Katowicach duży ruch mocno spowalnia przejazd drogą 79 od zjazdu z DTS-ki do węzła Bagienna. Podobnie jest przy pętli Brynowskiej. Ona korkuje się i od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Podróżujący autostradą A4 bardzo wolno jadą katowickim odcinkiem przez węzeł Murckowska w stronę Krakowa. Na wysokości Giszowca jedziemy już sprawnie, ale w Mysłowicach przed bramkami mamy kolejny postój i w stronę Krakowa, i w stronę Katowic. Wracamy teraz na drogę 86, bo korki to w obie strony tworzą się w rejonie Murcek, o czym informują kierowcy. Na S1 stoimy w Lędzinach, w miejscu prac drogowych w obu kierunkach. Wolniej jedziemy także z osnowieckim odcinkiem trasy S1 w stronę Siewierza. Zaglądamy teraz na drogę 44, bo na niej postoje mamy w Tychach przy zjeździe na jedynkę, w Tyskich Urbanowicach, ale i w Bieruniu, i w Bieruniu Nowym, gdzie trwają prace budowlane. Na południu utkniemy pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, też w miejscu prac drogowych na pasach w obu kierunkach. Droga 52 korkuje się w Kozach, gdzie ruch mamy wahadłowy. Mamy też informacje o korkach w Bielsku przy zjeździe na trasę S1, ale też przy Oszą na jezdni w stronę Jasienicy. Tam doszło do stłuczki. Na północy prace drogowe generują korki na drodze 46 w Blachowni. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Zamknięta dla ruchu jest też pobliska droga 492. Na Jurze prace drogowe wymuszają postoje w Pradłach na drodze 78. Szerokiej drogi, do usłyszenia.
9: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
10: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zamieszanie przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Posłowie PiSu chcą wejść do budynku. Opóźnienie pociągów po proteście maszynistów może potrwać wiele godzin. Ukraina dostała 6 miliardów euro od Komisji Europejskiej na dozbrojenie. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Prokurator generalny odwołał wczoraj rektora uczelni Michała Sopińskiego. Jego zwolennicy próbują blokować wykonanie decyzji. Na miejscu są policja i politycy opozycji. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Witaj.
12: Dzień dobry.
11: Powiedz, jak zmiany kadrowe w Akademii tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości.
12: Powodem odwołania Michała Sopińskiego były między innymi nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Wiceszefowa resortu Maria Eichardt przekazała, że postępowanie w sprawie uczelni zaczęło się w marcu.
13: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie. Zgodnie z prawem, w takiej sytuacji pełniącym obowiązki rektora komendanta jest najstarszy członek Senatu uczelni. Tak też się stało.
12: Rozpoczęcie pracy nowemu rektorowi uczelni, Sławomirowi Cudakowi, utrudniła między innymi Maria Kurowska z PiS. Doszło do przepychanych i interwencji policji. Na miejscu pojawił się również prezes PiS Jarosław Kaczyński.
11: O czym mówiła Klaudia Wróblewska. Utrudnienia na kolei po proteście maszynistów mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Największe opóźnienia sięgające kilkuset minut mają między nimi składy relacji Szczecin Główny, Przemyśl Główny, Zakopane, Świnoujście, Poznań, Ustka. Opóźnione, ale na poziomie kilkunastu minut bywają też pociągi regionalne. Z pasażerami na Dworcu Głównym w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer.
14: Za opóźnienie pociągu przepraszam. jedzie jak zawsze. No opóźniony oczywiście. Pendolino do Warszawy. Trzeba zachować spokój i plany zweryfikować.
15: Pani jedzie skąd, dokąd? Jak mi
16: z Opola do Bydgoszczy.
15: I faktycznie ten pociąg na tej trasie nie dużo opóźnił?
16: Nie ma. Było 9 minut, ale już się tam wyrównało, także spokojnie jest.
17: Z Warszawy do Szczecina. Nie jest opóźniony, jako chyba jedyny. Wszystko jest według, zgodnie z planem.
11: Do południa trwał ogólnopolski protest kolejarzy. Maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, aby zwrócić uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na tych przejazdach. Odwołanie Bartosza Bochańczaka od decyzji o odmowie rejestracji na kandydata na prezydenta Krakowa jest nieuzasadnione. Tak zdaniem, to jest zdanie komisarza wyborczego w Krakowie. Ten rozpatrzył wniosek niedoszłego kandydata Konfederacji i potwierdził, że uzyskał on zbyt małą liczbę podpisów poparcia od mieszkańców. Teraz kandydat Konfederacji może odwołać się do Państwowej Komisji Wyborczej. Taki wniosek do centrali w Warszawie jeszcze jednak nie wpłynął. Odwołania do PKW wpłynęły od innych kandydatów, mówi rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.
18: Odwołania zostaną rozpatrzone przez Państwową Komisję Wyborczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Można spodziewać się, że rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną w najbliższy poniedziałek.
11: A wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Im bardziej bombardują, tym bardziej trzeba jechać. Tak mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski o swoim wyjeździe do Kijowa. Szef polskiej dyplomacji pojechał tam rano, a na Ukrainie pozostanie do niedzieli 13 września.
19: Im bardziej bombardują, tym bardziej trzeba jechać. Okazać naszą solidarność z walczącą Ukrainą i fizyczną obecnością w Kijowie pokazać, że świat pamięta o ich walce.
11: Gdy Radosław Sikorski był już w Kijowie, w mieście ogłoszono 2 alarmy przeciwlotnicze. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejnych 6 miliardów 100 milionów euro na dozbrojenie. Chodzi o zakup systemów obrony powietrznej, w tym Patriotów, dronów i systemów wojny elektronicznej.
20: Rzecznik Komisji Europejskiej Balázs Újvary mówi o ważnym dniu, podkreślając, że wsparcie finansowe pozwoli Ukrainie lepiej chronić swoje niebo. Te niezbędne pieniądze wesprą zdolność Ukrainy do przeciwstawiania się nasilającym się rosyjskim atakom rakietowym i dronowym. W sumie Unia Europejska przekazała Ukrainie na dozbrojenie ponad 28 miliardów euro. To wszystko w ramach pakietu pożyczkowego w wysokości 90 miliardów euro na ten i przyszły rok. 2/3 mają być przeznaczone na wsparcie wojskowe. Pozostałe 30 miliardów euro to pieniądze na podstawowe usługi publiczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
11: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
11: Do końca dnia pochmurno, ale miejscami może się rozpogadzać. Na południu i północy przelotne opady deszczu. Od 10 stopni na Podhalu do 18 w centrum i 20 na Pomorzu.
9: Sponsorem.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu Radio Dźwięk.

życia i w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach też się schował. Milczą telefony.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Czas na skrót najważniejszej informacji. Łukasz Łaskawiec.
2: Jestem i zapraszam. Prezydent Świętochłowic Daniel Beger dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wskazał, że lider Rozwoju Plus, Mateusz Morawiecki, to dla niego sprawdzony i wiarygodny partner. Daniel Beger jest prezydentem Świętochłowic od 2018 roku. Nie należał do żadnej partii politycznej. Przez kilka miesięcy był członkiem ruchu politycznego Bezpartyjni Samorządowcy. Zawiercie rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy budowy hali sportowej. To obiekt, na który mieszkańcy i kibice siatkarze Aluron, CMC, Warta, Zawiercie czekają od lat. Obecni mistrzowie Polski korzystają z hali w Sosnowcu. Ta zawierciańska powstanie przy ulicy Wojska Polskiego na obrzeżach miasta. W maju 2028 roku gotowa ma być północna obwodnica Chałcnowa, peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej, podał Komunalny Miejski Zarząd Dróg, który zawarł dziś umowę z wykonawcą. Projekt obejmuje budowę 580 metrów drogi wraz z rondem. Piątkowy protest maszynistów spowodował opóźnienia pociągów kolei śląskich o łącznie 366 minut. Na problemy kolei w tym regionie oprócz protestu przełożyły się także wydłużone prace przy infrastrukturze.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 września, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W sprawie afery Zonda Krypto policja zabezpieczyła sprzęt elektroniczny należący do byłego funkcjonariusza CBA. W serwisie także o najnowszych ustaleniach w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach. Mamy już drugą w tym roku podwyżkę za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Zaczynamy od kolejnej odsłony afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze przeszukali kilka miejsc we Wrocławiu, działając na zlecenie prokuratury w Katowicach. Zabezpieczono m.in. sprzęt elektroniczny, który był używany przez Artura Chodzińskiego i może zawierać dane istotne dla śledztwa. Chodziński to były funkcjonariusz CBA.
4: Miał on otrzymywać od prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala 15 tysięcy euro miesięcznie. Do jego zadań miało należeć m.in. zbieranie informacji o życiu prywatnym jednego z dziennikarzy zajmujących się sprawą Zonda Krypto. Miał też być łącznikiem między Kralem a politykami prawicy i osobami ze świata mediów. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. W tej sprawie wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze śledztwem dotyczącym zaginięcia twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: A Artur Chodziński tak komentuje sprawę. Przekazałem dzisiaj policji przygotowane przeze mnie wcześniej dokumenty, nośniki danych, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K. Czynność trwała około 20 minut, napisał. Dodał, że wszystkie medialne wrzutki o rzekomych przeszukaniach to oczywiste kłamstwo. Są nowe ustalenia śledczych w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Bezsprzecznie ustalono, że kierowca całkowicie zlekceważył sygnalizację i wjechał na przejazd kolejowy. Zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista byli trzeźwi. Są też wyniki sekcji zwłok zmarłej pasażerki, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
5: Jak ustalił biegły, zgon nastąpił w wyniku rozległych obrażeń głowy. Obrażenia te powstały w wyniku tej katastrofy kolejowej. Na chwilę obecną bezsporne jest to, że kierujący ciężarówką wjechał na przejazd kolejowy w momencie, gdy nadawane były czerwone sygnały świetlne zakazujące wjazdu na ten przejazd.
3: Ze względu na stan zdrowia wciąż nie można przesłuchać ani kierowcy ciężarówki, ani maszynisty pociągu. Kiedy my walczymy o poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, nasi południowi sąsiedzi notują wyraźny spadek liczby wypadków. W pierwszym półroczu w Czechach doszło do 50 kolizji, a to najmniej w ostatnich 5 latach.
6: Zarządca infrastruktury kolejowej przekonuje, że na widoczną w statystykach poprawę bezpieczeństwa przekładają się działania edukacyjne oraz inwestycje w zabezpieczenia. W ubiegłym roku zmodernizowano 200 przejazdów, a w tym roku będzie ich prawie 100. W dalszym ciągu niecała połowa przejazdów w kraju o jednej z najgęstszych sieci kolejowych w Europie pozostaje jedynie oznaczona Krzyżem Świętego Andrzeja. Czesi chcą stawiać także na monitoring. Na wybranych przejazdach pilotażowo działają kamery automatycznie rejestrujące wykroczenia. W Wędryni, niedaleko granicy z Polską, w pierwszym roku funkcjonowania system wykrył 280 takich przypadków. Rok później było ich już o połowę mniej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Ukraiński MSZ potępił dewastację pomnika żołnierzy UPA w Białymstoku. Grzegorz Braun zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym widać, jak uderza siekierą w pomnik. MSZ w Kijowie oświadczył, że, tu cytat, polityczny margines w Polsce nie wymyślił nic lepszego niż walka z grobami, i to w czasie, gdy trwa prawdziwa wojna. Ministerstwo wyraziło oczekiwanie, że polskie władze dokonają właściwej oceny tego zdarzenia i odnowią zniszczony pomnik. Monument upamiętnia żołnierzy UPA, którzy zginęli w 1946 roku w walce z NKWD. Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie dewastacji pomnika. To już druga w tym roku podwyżka za przejazd autostradą A2 w Wielkopolsce. Kierowcy osobówek za pokonanie odcinka między Koninem i Nowym Tomyślem płacą 41 zł. To złotówkę więcej niż ostatnio. Co na to kierowcy? Sprawdzał Maciej Szefer.
7: Wszystko drożeje. Jak paliwo drożeje, to i autostrada będzie drożeć.
8: Jeździ pani okazjonalnie, czy zdarza się pani często autostradą tą płatną?
9: Jeżdżę raz na pół roku, ale jeżdżę pociągami, ponieważ jest bardzo droga.
3: A na niższe ceny mogą liczyć tylko osoby korzystające z wideotollingu. To system, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne.
10: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra, jedynie w Pile dostateczna. 38% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 17 do 18 zalecane jest oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Do końca dnia niestety pochmurno, tylko miejscami będzie się rozpogadzać. Na południu i północy przelotne opady deszczu, od 10 stopni na Podhalu do 18 w centrum i 20 na Pomorzu Zachodnim.
12: Na program zaprosił je...
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Trudna drogowa sytuacja utrzymuje się w Katowicach, gdzie zakorkowane są niemal wszystkie drogi wyjazdowe z miasta. Tak jest na drodze 79 pomiędzy węzłem Bagienna a zjazdem z DTS-ki. Tam dodatkowo na pasach w stronę Sosnowca doszło do stłuczek, co też niestety utrudnia przejazd. Jedna stłuczka, doszło do niej przed skrzyżowaniem z Sokolską, a do drugiej zaraz za wyjazdem z tunelu. Zakorkowana jest także autostrada 4 w Katowicach w obie strony i w Mysłowicach w stronę Krakowa. W korkach utkniemy też przy pętli Brynowskiej i na drodze 86, tak jest pomiędzy węzłem Murckowska a węzłem Bagienna w obie strony. Dokuczliwy jest także przejazd 86 przez Murcki w obu kierunkach. Tam w miejscu prac drogowych na jezdni w stronę Tychów doszło do stłuczki, co też dodatkowo utrudnia przejazd. Z kłopotami jedziemy trasą S1. Dokuczliwe korki utrzymują się w Lędzinach. Tam ruch w obie strony odbywa się po jednym pasie i korki mamy zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Sosnowca. Przenosimy się teraz na autostradę A1, bo tam postoimy w Bobrownikach przed zwężeniem jezdni w stronę Częstochowy. W Ożarowicach na pasach sytuacja może się zmienić. Zakorkowany jest także zjazd z trasy S1 na autostradę A1 od strony Podwarpia. Tam na jezdni w stronę Częstochowy ponownie mamy drogowe zderzenie i jezdnia jest częściowo przyblokowana. No i jest korek. Utrudnienia od ponad pół godziny mamy na krajowej drodze numer 11 pomiędzy Tarnowskimi Górami a Tworogiem. W miejscowości Boruszowice doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jedna osoba jest ranna. Służby informują, że droga jest całkowicie zablokowana. Wytyczono oczywiście objazdy. Na południu po kolizji spowolniony jest jeszcze przejazd drogą 52 przez Bielsko. To w okolicach Makro. Na pasach w stronę Cieszyna. Zatłoczone jest też centrum Bielska i tam też spodziewajmy się korków. Dokuczliwe korki utrzymują się na S1 pomiędzy Żywcem a Przybędzą. Zakorkowane mamy też drogi dojazdowe do Żywca. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.

0: Turak.
1: Czas na skrót najważniejszej informacji. Łukasz Łaskawiec.
2: Aktorka Grażyna Bułka, biskup Jan Niebiec i Zakład Doskonalenia Rodowego zostali uchorowani tytułem zasług za Katowice. Uchwały w tej sprawie i podczas uroczystej sesji z okazji 161. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. Minister infrastruktury zapowiedział inwestycje w dodatkowe urządzenia rejestrujące ruch w jazdach kolejowych. Reakcja na wyniki w takich miejscach, jakże dzisiejszy w kolei. Rząd chce również zmienić przepisy. Groźba utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Hasło przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu przyświecało 34. Europejskim Dziedzictwa, które odbędą się w Polsce w dniach od 18 do 20 września, a także 26 i 27 września. Inaugurację znów w przyszły piątek w Bielsku Białej na Zamku Krzesłukowskich. Po wykładzie wieczorem w oddziale Bielskiego Muzeum w Starej Fabryce odbędzie się koncert Synf Industrialna. Stacja elektrociepłowni Żombierki w Bytomiu zajmie się na przełomie 2027 i 2028 roku. Do końca zbliżają się już prace, m.in. z wymianą dachów.
3: Tu Radio Dzik. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Trudna drogowa sytuacja, gdzie zakorkowane są wszystkie drogi wyjazdowe z miasta. Na drodze 79 pomiędzy węzłem Bagienna a zjazdem z ZTS-ki. Tam dodatkowo na polem Sosnowca doszło do stłuczek, co też niestety utrudnia przejazd. Jedna stłuczka doszło do niej przed skrzyżowaniem z Sokolską, a do drugiej zaraz za wyjazd tunelu. Zakorkowana jest także autostrada 4 w Katowicach w obie strony i w Mysłowicach. W korkach utknie też przy Petrii Brynowskiej i na drodze 80. Tak jest pomiędzy węzłem Murckowska a węzłem Gienna w obie strony. Dokuczliwy jest także przejazd 86 Murckiej w obu kierunkach. Tam w pracy drogowych na jezdni w stronę Tychów do stłuczki, co też dodatkowo utrudnia przejazd. Z kłopotami jedzie trasą S1. Dokuczliwe korki utrzymują się w rodzinach. Tam ruch w obie strony po jednym pasie i korki mamy w stronę Tychów, jak i w stronę Sosnowca. Przenosimy się teraz na autostradę A1, bo tam stoimy w Bobrownikach. Przed wężeniem jest w stronę Częstochowy. W Ożarowicach w stronę Gliwic korek jest krótszy, ale tam przed chwilą doszło do kolizji i co może się zmienić. Zakorkowany jest także z trasy S1 na autostradę strony Podwarpia. Tam na jezdni w Strochowy ponownie mamy drogowe zderzenie i jezdnia jest częściowo przyblokowana. No i utrudnienia od ponad pół godziny mamy na krajowej drodze numer 11 z Tarnowskimi Górami a Tworogiem. W miejscowości Boruszowice doszło z dwóch pojazdów. Jedna osoba jest ranna. Służby informują, że droga jest zablokowana. Wyczono oczywiście. Na południu spowolniony jest przejazd drogą 52 przez Bielsko. To w okolicach Makro. Na pasach w Stroczyna. Zatłoczona jest też centrum Bielska. Spodziewajmy się korków. Dokuczliwki utrzymują się na S1 pomiędzy Będzą. Zakorkowane ma też drogi do Żywca. Szerokie drogi, spokojnie jazdy. Do usłyszenia.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego. Dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 11 września, minęła 16. Serwis Trójkiczka.
6: Amerykanie wydają hołd ofiarom ataków terrorystów z 11 dnia. Eksperci o czarną skrzynkę z pociągu, który uległ strofie w Sokolnikach. Sąd wstrzymał wykonanie kary wobec byłego zjanisty Piotra Niemczyka. To było serce Ameryki. 20 lat temu terroryści z Al-Kaidy porwali samoloty perskie. Dwa z nich uderzyły w bliźniacze World Trade Center, jeden z samolotagon, a kolejny rozbił się w Pensylwanii. Zginęło prawie 3000 osób Polaków. Amerykanci w miejscu, gdzie kiedyś stały dwie wieże.
7: Z obchodów rocznicy zamachu z 11 września w Nowym Jorku jest dokładnie taki sam jak w poprzednich latach. Jego głównym elementem odczytanie nazwisk wszystkich ofiar na wieży World Trade Center. W ceremonii biorą udział strażacy, policjanci, lokalni politycy i mieszkańcy Nowego Jorku. Nimi na miejscu są Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. Biały Dom prezentuje wiceprezydent J.D. Vance. Donald Trump uczci rocznicę w Pentagonie, wygłosi przemówienie. Osobno będzie się także w Shanksville w Pensylwanii, gdzie z polotów Wałkuski, Polskie Radio.
6: A o obchod audycji do trójki. Czeras pociągu w Sokolnikach, który uległ katastrofie, została odczytana. Zapis wynik w momencie zderzenia z ciężarówką pociąg jechał 118 godzinę. Mówi Rafał Leśniowski z Komisji Badania Wypadkowych.
8: Samochód ciężarowy wjechał po uderzeniu lokomotywa, się przekręciła prawie że o 180 stopni. Wbiła się, uderzyła w wagon.
6: Teraz komisja będzie analizowała monitoringi z kar wagonów. Były opozycjonista z czasów P. Piotr Niemczyk opuści areszt. Sąd wstrzymał ukonanie kary, poinformowała Sec de Bois. Niemczyk został skazany w dni aresztu za udział w proteście ostatniego pokolenia. Pokazały jednak, że Niemczyk stał czas interwencji chodniku i nie blokował ruchu. W jego obronie organizowano w Warszawie kasację do Sądu Najwyższego. Rzeczniczka Praw Obywatelskich. Jest decyzja Watykanu w sprawie księdza Puzewicza, który w przeszłości miał nierzetelność osobistą młodych kobiet. Lica apostolska płaciła nałożenie na duchownego zakazu pracy duszpasterskiej z dziećmi z jakiegokolwiek kontaktu z osobami małymi, zarówno na żywo, jak i przez interlefon.
9: Nie jest to jakieś palcem, jakieś danie drugiej szansy. To jest nakaz służbowy. Jeśli on to złamie, nałoży sankcję karną.
6: Mówił kanonista ksiądz Przemysław. Dziennikarze ujawnili, że ksiądz Puzewicz wcześniej wydanego już zakazu kontaktowania letnimi spotykał się z ukraińską dziewczyną. Serwis Trójki.
10: W portalu polskieradio24.pl.
5: W porcie Norbert Michalak.
11: Na piłkarska ekstra zmiana trener w zespole Widzewa Łódź. Nowym szkoleniem został Mateusz Stolarski. 33-latek ostatnio pracował w Motorze Lublin. Dzień wcześniej od prowadzenia Wukowicza, który pracował w Widzewie od marca i utrzymał zespół w ekstraklasie. Po 7 nowego sezonu drużyna Widzewa ma na koncie jedno zwycięstwo i zajmuje 13. pozycję w ligowej tabeli. Polscy siatkarze nie grają dziś na mistrzostwach Europy. Polacy przygotowują się do drugiego spotkania grupy B, które w sobotę rozgrywają z Izraelem. Przyjmujący kadry Artur Szalpuk mówi za wolny czas.
12: No, pogoda dopisuje trochę za ciepło, ale nie ma co narzekać. Mamy park, można pospacerować, a głównie to odczuwamy zabiegi i takich grach wspomnę na świeżym powietrzu, bardziej planszowych mam na myśli.
11: Potek sobotniego meczu Polska-Izrael. Jelena Rybak i Nadia Sabalenka zagrają w finale tenisowego nowego US Open. W pół kazał go w 3-6, 6-4, 6-4. Z kolei Białosinka wygrała z Jessica Pegulą 7-2. Dla Rybakiny to pierwszy w karierze awans do finału nowojorskiego turnieju. Sabalenka walczy w nowym tytuł z rzędu.
13: Sponsor. Ogólnopolska sieć szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Z tego co wiem, to w Bielsku Białej napada, bo od rana koledzy i wali o tym. Proszę dać znać, Antusiu, bo sam raz na popołudnie. No ale dzisiaj cały dzień i właściwie w całej burzenie umiarkowane i duże. W południu i południowym wschodzie całkowite. Jeszcze bardziej się zgadza pady deszczu, ale zaznaczam, to jest deszcz jesienny, to jest deszcz tni. Najchłodniej 12-13, miło około 17 w centrum do 19 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.
13: Zaprosił jego sponsor. Tu Radio Dźwięk. Najlepsze dźwięki.
0: Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty Witali Ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Czas na skrót najważniejszych informacji. Łukasz Łaskawiec.
2: Aktorka Grażyna Bułka, biskup Marian Niebiec i Zakład Doskonalenia Zawodowego zostali uhonorowani tytułem Zasłużony dla miasta Katowice. Uchwały w tej sprawie radni podjęli podczas uroczystej sesji z okazji 161. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. Minister infrastruktury zapowiedział inwestycje w dodatkowe urządzenia rejestrujące ruch na przejazdach kolejowych. To reakcja na wypadki w takich miejscach, a także dzisiejszy protest na kolei. Rząd chce również zmienić przepisy. Groźba utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Hasło Przyszłość Przeszłości, Dziedzictwo w Zagrożeniu będzie przyświecało 34. Europejskim Dniom Dziedzictwa, które odbędą się w całej Polsce w dniach od 18 do 20 września, a także 26 i 27 września. Inaugurację zaplanowano w przyszły piątek w Bielsku Białej na Zamku Książąt Sułkowskich. Po wykładzie późnym wieczorem w oddziale Bielskiego Muzeum w Starej Fabryce odbędzie się koncert Sinfonia Industrialna. Rewitalizacja elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu zakończy się na przełomie 2027 i 2028 roku. Do końca zbliżają się już prace związane m.in. z wymianą dachów.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. W studiu Karolina Kozińska, serwis Trójki.
5: Znowu włos od tragedii na przejeździe kolejowym, tym razem w Łomży. Z opóźnieniami pociągów trzeba się liczyć do końca dnia, to efekt protestu maszynistów. Miało być jak w romantycznym filmie, skończyło się złamanym sercem i utratą ponad ćwierć miliona złotych. Znowu groźna sytuacja i o krok od tragedii na przejeździe kolejowym. W Łomży samochód utknął między zamkniętymi szlabanami.
6: Sytuację zauważył na ekranach monitoringu dyżurny ruchu ze stacji Śniadowo, obsługujący ruch w Łomży, po czym skontaktował się z maszynistą nadjeżdżającego pociągu Intercity relacji Białystok-Olsztyn Główny. Pociąg zatrzymał się, po czym przejechał przez przejazd z ograniczoną prędkością.
5: Mówił Tomasz Łotowski z PKP PLK. Pracownicy kolei przypominają, że jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, należy wyłamać szlabany. Kolejarze starają się jak najszybciej przywrócić normalne kursowanie pociągów. Opóźnienia spowodował dzisiejszy protest. W ten sposób kolejarze chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Z utrudnieniami trzeba się liczyć do końca dnia, ale jak mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, są prowadzone działania, które mają jak najszybciej zniwelować opóźnienia.
7: Mamy takie uzgodnienie z zarządcą infrastruktury, że część pociągów będzie, mówiąc żargonem kolejowym, obracana na dworcach. Tam będą pociągi przygotowane do drogi, nie będą zjeżdżały na stacje postojowe, żeby minimalizować opóźnienia kolejnych pociągów.
5: Według zapewnień kolejarzy od jutra pociągi powinny już jeździć zgodnie z rozkładem. Jest odpowiedź Kancelarii Sejmu na pismo Kancelarii Prezydenta w sprawie Macieja Berka, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wątpliwości, czy ma on 10-letni staż radcy prawnego wymagany od kandydata. Żądania szefa Kancelarii Prezydenta są bezpodstawne, mówi Lech Sołtys z Sejmowego Biura Obsługi.
8: Nie ma żadnej podstawy prawnej do takich żądań, jakie pan Bogucki postawił w piśmie skierowanym do marszałka, żeby kontrolować w ten sposób działania Sejmu i wezwał, przekazał twarde stanowisko panu marszałka, żeby prezydent wykonał swój konstytucyjny obowiązek i niezwłocznie odebrał ślubowanie.
5: Według Kancelarii Sejmu kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Ponad ćwierć miliona złotych wyłudził oszust od zakochanej mieszkanki Białegostoku. Kobieta poznała mężczyznę na portalu randkowym, gdzie twierdził, że jest generałem przebywającym na misji w Jemenie. Zdobył jej zaufanie, a później chciał wysłać jej przesyłkę z pieniędzmi, ale najpierw musiał opłacić tak zwany depozyt frontowy, mówi Monika Dmowska z policji w Białymstoku.
9: Wykonała przelew na wskazany numer bankowy. Oszust prosił o kolejne opłaty. Kobieta wykonywała przelewy oraz nadawała paczki na wskazaną polską skrytkę pocztową. W paczkach umieszczała swoje pieniądze. Były to dodatkowe opłaty związane z ubezpieczeniem wojskowej przesyłki.
5: W sumie kobieta straciła ponad 260 tysięcy złotych. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport, Norbert Michalak.
0: Mateusz Stolarski przejmuje stery w Widzewie Łódź. 33-letni trener podpisał kontrakt do 2028 roku i zastąpił zwolnionego Aleksandra Wukowicza. Stolarski ostatnio prowadził Motor Lublin, a pracę w Łodzi zaczyna od razu od skoku na głęboką wodę. W nowej roli zadebiutuje już w niedzielę w Warszawie. Widzew, który zajmuje 13 miejsce w tabeli, zagra w ligowym klasyku z Legią. Nie zawodzą za to polskie piłkarki do lat 20. W Mistrzostwach Świata, które rozgrywane są w Polsce, do tej pory nie przegrały żadnego meczu. Polki w Katowicach wygrały z Argentyną i Meksykiem. Dziś o 18:00 zagrają z najsłabszym w grupie Beninem. Biało-czerwone mają już zagwarantowany awans do 1/8 finału. Polscy siatkarze w Bułgarii grają w Mistrzostwach Europy. Dziś mają dzień wolny, ale nie zapominają o potrzebujących. Wrzesień jest światowym miesiącem świadomości nowotworów u dzieci. W tym czasie propaguje się wiedzę na ich temat pod hasłem hashtag Gold September z symbolem złotej wstążki. I właśnie z kokardkami w złotym kolorze wystąpili nasi siatkarze podczas treningu w Sofii. O akcji mówi kapitan drużyny Aleksander Śliwka.
11: Chcemy zwrócić uwagę ludzi, którzy oglądają nas, kibiców siatkówki, i nie tylko, po prostu wszystkich ludzi, którzy oglądają nasze zmagania czy filmy z naszych treningów, meczów. Tymi złotymi kokardkami chcemy przypomnieć, że wrzesień jest miesiącem świadomości o chorobach nowotworowych u dzieci. Tym samym gestem chcemy zachęcić wszystkich ludzi do wspierania fundacji, które zbierają pieniądze właśnie na walkę z chorobami nowotworowymi u dzieci. Chcemy zwrócić na to uwagę i pokazać, że jesteśmy z tymi dzieciakami i trzymamy mocno za nich kciuki.
0: Kolejne mecze grupowe Mistrzostw Europy Polacy rozegrają jutro, a ich rywalami będą Izraelczycy. Początek o 15:00.
4: W nocy zachmurzenie będzie duże, na południowym wschodzie całkowite, a w południowo-wschodniej części kraju także opady deszczu. Miejscami silne zamglenia, w obszarach rozpogodzeń lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i temperatura tej nocy najchłodniej 6-7 stopni na południu, około 9 w centrum, 12-13 stopni miejscami na wschodzie i zachodzie kraju. W rejonie Półwyspu Helskiego najcieplej, około 14 stopni, najchłodniej, tutaj uwaga, około 4 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich.
12: Trójka. Tu Radio Dźwięk.
1: Sprawdzamy, co o tej porze dzieje się na drogach. Gabriela Kaczyńska.
13: Cały czas spore kłopoty mamy na drogach w Katowicach. Zatory utrzymują się na DTS-ce. Kierowcom przypominam, że tunel w stronę Sosnowca jest zamknięty. W jego obrębie doszło do 3 kolizji. Zator sięga już Oszą, o czym informują kierowcy. Kolejne kłopoty mamy na autostradzie A4. Ona krukuje się przy 3 stawach w stronę Krakowa. Na węźle Murskowska też mamy stłuczkę, co też mocno spowolnia przejazd. Potem ruch nabiera tempa, ale w Mysłowicach zwalniamy. To w rejonie węzła Brzęczkowice. Przed bramkami z kolei na pasach w stronę Krakowa utworzył się spory zator. Z kłopotami podróżujemy jeszcze autostradą A1. Zator mamy w Bobrownikach przed zwężeniem jezdni w stronę Pyrzowic. W Ożarowicach natomiast jezdnie w kierunku Gliwic częściowo blokuje uszkodzona ciężarówka. I tam też tworzą się korki. Jedziemy teraz na Krajową 11, gdzie ponownie korkuje się fragment w Strzybnicy. Tam doszło do stłuczki i jezdnia jest częściowo przyblokowana. Problemy z płynną jazdą mamy tam w obu kierunkach. Na południu utkniemy na trasie S1 pomiędzy Żywcem a Wieprzem w miejscu prac drogowych na pasach w obie strony. Zakorkowane mamy jeszcze drogi dojazdowe do Żywca, zwłaszcza drogę 946 od zjazdu z trasy S1. Na północy prace drogowe generują korki w Blachowni na drodze 46, na Jurze z kolei w Pradłach na drodze 78. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za pół godziny.
1: Czas na skrót najważniejszych informacji. Łukasz Łaskawiec.
2: Prokuratura rejonowa w Myszkowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Kamilowi E., w któremu zarzucono nieumyślne spowodowanie śmierci 2 mężczyzn. Do wypadku w Lgocie Górnej doszło w ubiegłym roku podczas pracy wózkiem widłowym i zawalenia się ściany budynku gospodarczego. 2 października to dzień kolejnych rozmów kolejarzy i resortu infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa na kolei, poinformował prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Kolejarze zakończyli protest, podczas którego mijali przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Gmina Kłobuck podpisała umowę na realizację inwestycji drogowych. Kosztem prawie 3 milionów złotych wykonany zostanie drugi etap przebudowy odcinka ulicy Strażackiej w Łobodnie. Wykonawca ma 13 miesięcy na realizację tej inwestycji. Z kolei niemal 150 tysięcy złotych będzie kosztować drugi etap remontu ulicy Polnej w Kamyku. Amerykanie oddają hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump uczestniczył w ceremonii w Pentagonie. Podczas wystąpienia zapewnił, że Ameryka nigdy nie zapomni swoich bohaterów i wezwał do jedności kraju.

Która dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

chylę się do drzew. Kłaniam się słońcu.

Zasia.

błyskawicy. Jestem człowiek, jestem ptak. Jestem kamień, jestem strumień. Jestem drzewo, jestem ptak.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem. Tak mnie kręcisz, jesteś papilotem. Napatrzyłem się już na te wakacyjne foty innych, teraz my bukujemy tani hotel, albo pożyczmy tego kampera i ruszajmy w drogę bez pytania. Tące dwa.
2: Polećmy za miasto. Nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą. Szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność. I swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, mazuj, miziaj mnie. Drap, mazuj, miziaj mnie.

0: mogę miziać. Zaraz kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność.

0: Na zegarze 18. Po częstochowskich ulicach będzie jeździć ponad 60 nowych ekologicznych autobusów. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Stadion Miejski w Katowicach będzie nosił imię Jana Furtoka, jednego z najwybitniejszych zawodników w historii GKS-u. Tak zdecydowali jednogłośnie radni. Kolejny ruch śledczych w sprawie afery Zonda Krypto. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 64 autobusy zeroemisyjne zasilą tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Przewoźnik pozyskał na ten cel dofinansowanie. Zakup spowoduje, że 3/4 wszystkich pojazdów MPK będzie zeroemisyjna. Nowe autobusy będą mieć 4 rodzaje długości, mówi prezes MPK Mariusz Sikora.
2: Będzie 10 autobusów 18-metrowych, będzie 10 autobusów 9-metrowych, czyli na takie dzielnice, gdzie w tej chwili nie dajemy rady wjeżdżać. Chcielibyśmy, żeby to wyłączenie komunikacyjne jednak likwidować jak najbardziej w Częstochowie. I będą to autobusy 12-metrowe, będzie to 40 autobusów elektrycznych i 4 autobusy wodorowe.
0: Dofinansowanie w wysokości ponad 180 milionów złotych pochodzi z programu Feniks. Całkowity koszt inwestycji to ponad 260 milionów złotych. W ciągu 2 tygodni MPK w Częstochowie ogłosi przetarg w tej sprawie. Nowe pojazdy zeroemisyjne trafią do częstochowskiej zajezdni w 2028 roku. Stadion Miejski w Katowicach będzie nosił imię Jana Furtoka. Projekt uchwały w tej sprawie jednogłośnie przyjęto podczas uroczystej sesji Rady Miasta. To wyraz wdzięczności dla jego dokonań na rzecz Gieksy, powiedział prezydent Marcin Krupa.
3: Jasiu Furtok nie tylko jako piłkarz był doskonałym człowiekiem, ale Jasiu Furtok był też doskonałym człowiekiem jako nasz katowiczanin. I myślę, że za jego dokonania piłkarskie, ale też te społeczne. Ważna jest wdzięczność okazana przez nas wszystkich.
0: W imieniu rodziny Jana Furtoka głos zabrał radny Krzysztof Pieczyński.
4: Dla rodziny Jana Furtoka to niezwykle ważny moment, ale przede wszystkim wzruszający. Jak powszechnie wiemy, wzruszenie odbiera czasem głos. Ta dzisiejsza jednomyślność w głosowaniu potwierdza, że Jan Furtok cieszył się ogromnym szacunkiem i uznaniem w każdym środowisku. Dlatego również w imieniu rodziny bardzo wam dziękuję.
0: Jan Furtok był jednym z najwybitniejszych piłkarzy GKS-u, w barwach którego rozegrał 299 meczów, zdobywając 122 gole, co do dziś pozostaje najlepszym wynikiem w historii klubu. Po zakończeniu kariery pracował w Gieksie jako trener, dyrektor sportowy, a także prezes. Hasło przyszłość, przeszłość i dziedzictwo w zagrożeniu będzie przyświecało 34. Europejskim Dniom Dziedzictwa, które odbywać się będą w całej Polsce w dniach od 18 do 20 września, a także w weekend 26 i 27 września. Inaugurację zaplanowano w przyszły piątek w Bielsku-Białej na Zamku Książąt Sułkowskich. Po oficjalnym otwarciu zaplanowano panel dyskusyjny Drugie życie zabytków. Późnym wieczorem w oddziale Bielskiego Muzeum w Starej Fabryce odbędzie się koncert Sinfonia Industrialna.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, mówił Waldemar Żurek.
5: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne. Są to działania planowane przez prokuraturę. Jest to kolejny wątek afery Zonda Krypto. I sukcesywnie będziemy tą sprawę rozwikływać. Będziemy ścigać osoby, które są za to odpowiedzialne i stawiać ich przed sądem.
0: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował. Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysławowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarza, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Były agent zwany żołnierzem PiS miał zarobić ponad 600 tysięcy złotych na współpracę z Zonda Krypto. Wieczorem zachmurzenie w Śląskiem będzie duże i całkowite. Wciąż będzie padać. Jest chłodno. Termometry wskazują do 11 stopni Celsjusza. W nocy od 7 do 9. Ciśnienie spada i aktualnie wynosi 1020 hektopaskali. Biometr jest niestety niekorzystny. Ode mnie to już wszystko. Informacje Radia Katowice o 19 przedstawi Paweł Nadrowski. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu dobrego wieczoru. Łukasz Łaskawiec. Do usłyszenia jutro.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 19. Służ szukały mieszkanie byłego agenta CBA. To związek z aferą Zonda Krypto. Ratunkowe w Bielsku Białej wydało własną ganszową. Czy ona, jaki sprzęt znajduje się w karewce? W przyszłym miesiącach zameczek myśli w Sonice. Skończyły się główne prace remontu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Narowski, zapraszam. Mieszkanie byłego agenta CBA Arnińskiego zostało przeszukane. Zajęto nośniki informatyczne. To kolejne dotyczące afery Zonda Kryp. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
2: Informację potwierdził minister sprawiedliwości generalny Waldemar Żurek. Według sytuacji Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysł Ralowi raporty dotyczące dziennika, a także pośredniczyć politykami Prawa i Sprawiedliwości. Waldemar Żurka jego zeznania przeczą Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podnieść taką, dobrze wiedział, kim jest pan Kal.
2: Artur Chodziński pisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dla wyjaśnienia Zonda Krypto.
0: Były agent cebał, że czynności trwały około 20. Pracownica jest podejrzana o kradzież towarów w sklepie pracowała. To sprawa z Dąbrowy Górniczej. Policjanci zatrzymali 3 osoby. W jednym z marketów budowlanych na terenie zaczęły znikać elektronarzędzia. Jak wydali policjantów, kobieta wykorzystywała fakt, że mogła swobodnie poruszać się po sklepie. Wynoszone narzędzia miała przekazywać wspólnikom. Te trafiały później do lów. Łupem złodziei padł sprzęt o wartości 33 tysięcy złotych. Podejrzani usłyszeli w sumie 38 zarzutów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Bielskie pogotowie ratunkowe wydało własną grę. Gra nazywa się Zbuduj ekipę ratunkową. Można się z niej nauczyć ich sprzętów i procedur stosowanych w pojedynkowych, mówi dyrektor pogotowia Wojciech Góra.
4: Rzeczy typu co to jest dryla, to jest respirator, to służy, co to są środki dezynfekcyjne, co to jest SOR, co to jest intubacyjna. Przez tą grę można wszystkie te elementy wydukować, bo wiemy dzisiaj, jeżeli nie wiemy do czego służy defibrylator, na pewno sięgniemy po it, ażeby się pewnych rzeczy dowiedzieć, bo chcąc grać, tych elementów też nauczyć.
0: Gra nie jest dodać jako nagrodę, ale normalny prezent. Się główne prace rewitalizacyjne w zamecz w Promnicach. Za inwestycję wartą 4 milionów złotych odpowiada województwo śląskie. W 2018 roku przekazany pod zarząd Muzeum Zamkowego w Czynie. Wtedy zaczęły się drobiazgowe prace na celu przywróć mu 19-wieczny blask. Zwrócono uwagę na każdy architektoniczny detal z śląskiego Jona Bojczuk.
5: Wrażenie jest naprawdę i sam efekt, myślę, powala. Cię wchodzi od razu czuć ten klimat dziewięćwieczny. Bardzo nas cieszy duże zaangażowanie wszystkich pracowników muzeum do miejsca. Myślę, że właśnie ci najmłodsi będą się czuli w tym obiekcie dobrze, bo bardzo kameralny, ale mamy zaplanowane dla nich mnóstwo atrakcji, oczywiście połączone z dawką wiedzy, na pewno się będą nudzić.
0: Otwarcie dla zwiedzających planowane jest na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Do tego one będą prace związane z umeblowaniem i wyposażeniem wnętrz. W nocy będzie pochmurno. Wiejdą zanikające opady. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Jutro pogoda ma być lepsza. Na termometrach do 19 stopni, ale pojawią się przejaśnienia.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy na dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

są promieniem, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się.

są promienie i łapczywe psy.

0: Jest 20. Sosnowiec zamieni zadłużenie szpitala miejskiego na akcję. Ma to poprawić sytuację finansową placówki. Prezydent Świętochłowic dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Daniel Beger poinformował dziś o tym w internecie. Pijany kierowca jechał ulicami Piekar Śląskich. Po zatrzymaniu okazało się, że lista jego przewinień jest dłuższa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sosnowiec chce uregulować sytuację finansową szpitala miejskiego. Zadłużenie placówki wobec samorządu zostanie zamienione na akcje. Skończy to proces restrukturyzacji placówki. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński mówi, że problemy finansowe szpitala wynikają z przeprowadzonej w nim inwestycji.
2: Z budowy bloku operacyjnego i kredytu, który szpital zaciągnął na ten blok operacyjny, a miasto Sosnowiec jako gwarant zabezpieczający ten kredyt spłacało w imieniu szpitala, co przerodziło się w zadłużenie wobec samorządu.
0: Władze Sosnowca uspokajają pacjentów, że decyzja nie ma nic wspólnego z prywatyzacją. Placówka pozostanie własnością samorządu i będzie działać bez żadnej przerwy. Prezydent Świętochłowic dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Daniel Beger tłumaczy, że były premier to dla niego sprawdzony i wiarygodny partner. Wcześniej prezydent Świętochłowic przez kilka miesięcy był członkiem ruchu politycznego Bezpartyjni Samorządowcy. Na 26 września zaplanowano ogólnopolskie forum samorządowe Samorząd Plus Rozwój Plus w Tomaszowie Mazowieckim. Wezmą w nim udział m.in. samorządowcy z województwa śląskiego Daniel Beger, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz i prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Poważne konsekwencje grożą mieszkańcowi Piekar Śląskich, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jak mówi Łukasz Czepkowski z tamtejszej policji, mundurowi pojechali na miejsce po zgłoszeniu od świadka, że kierowca może być pijany.
3: Kierujący osobową kiją nie zamierzał się jednak zatrzymać i podjął próbę ucieczki, wyłączając przy tym światła w pojeździe. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekinierem, którego zatrzymali na autostradzie A1. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 30-letni mieszkaniec naszego miasta posiada dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a pojazd, którym się poruszał, nie jest dopuszczony do ruchu.
0: Badanie wykazało u kierowcy prawie 2 promile alkoholu. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 5 lat więzienia. Dziś 94. rocznica śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Lotników zmarłych w katastrofie upamiętniono dziś w Bielsku Białej. Przed pomnikiem przypominającym o tragedii złożono kwiaty. W tym roku otoczenie monumentu zmieniło się. Plac Żwirki i Wigury obsadzono nowymi krzewami i kwiatami. Wiceprezydent miasta Adam Ruśniak zapowiada jednak, że w tym miejscu będą kolejne zmiany.
4: Będzie jeszcze bardziej zielono, co oczywiście cieszy, no bo w tej dobie, kiedy ten klimat jest tak mocno zmieniony, no każde drzewo, szczególnie nowa roślina w mieście cieszy.
0: Zmiany na placu Żwirki i Wigury w Bielsku Białej są możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. W nocy początkowo jeszcze będzie padać deszcz. Później od zachodu pojawią się przejaśnienia. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Jutro bez deszczu, ale pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura do 18 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Służby zabezpieczyły nośniki danych należące do byłego agenta CBA. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Amerykanie wspominają dziś ofiary zamachu na wieżę World Trade Center. Dziś mija 25 lat od tej tragedii. W katowickiej Alei Bluesa pojawiła się nowa gwiazda. W ten sposób upamiętniono legendarnego wokalistę zespołu Jam, Ryśka Ridla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, mówi minister Żurek.
2: Zostały zajęte pewne nośniki informatyczne. Są to działania planowane przez prokuraturę i sukcesywnie będziemy tą sprawę rozwikływać. Będziemy ścigać osoby, które są za to odpowiedzialne i stawiać ich przed sądem.
0: Śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Według ustaleń Wirtualnej Polski były agent CBA miał przekazywać szefowi giełdy kryptowalut Przemysławowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy i pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku.
3: To było na to patrzeć.
4: Katastrofa, tragedia. To było tak dawno, że nie pamiętam.
5: Wtedy akurat nie poszedłem do szkoły. Mama mi pozwoliła, żebym mógł oglądać właśnie tą katastrofę w telewizji.
6: Co pan sobie myślał?
5: No, że jest to wielka tragedia. No i czułem, że będzie z tego jakaś wojna lub konflikt zbrojny.
7: Podejście do

0: Zumanów też się zmieniło.
1: Byłem w domu i oglądałem w telewizji.
2: Sprawcami ataków byli terroryści z Al-Kaidy. Dwa samoloty uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. Czwarty, który miał uderzyć w Kapitol, rozbił się w Pensylwanii. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły dokumenty, które wcześniej nie były znane opinii publicznej. Wynika z nich, że po zamachu urzędnicy wprowadzali społeczeństwo w błąd w sprawie jakości powietrza w pobliżu strefy zero. U ponad 57 tysięcy osób objętych programem zdrowotnym po zamachu zdiagnozowano nowotwór. Gwiazdę Ryśka Riddla odsłonięto w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa. Wydarzenie towarzyszyło 161. urodzinom Katowic. To pokazuje, że muzyka dżemu jest wciąż żywa, mówi gitarzysta zespołu Jerzy Styczyński.
3: Super, bardzo się cieszę. Rysiek jak najbardziej zasłużył na to i dobrze, tak powinno być. To był ktoś.
4: Ta liczna frekwencja fanów tutaj cieszy?
3: Oczywiście, że tak. To znaczy, że to jednak coś jest warte to wszystko. Ten cały trud, te lata i jestem z tego dumny.
2: Rysiek Riddle w tym roku skończyłby 70 lat. Rok temu w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę całego zespołu Dżem. Dobiega końca rewitalizacja zamyczku w Promnicach. Obiekt ma się otworzyć dla zwiedzających pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Zameczek z XIX wieku trafił pod zarząd Muzeum Zamkowego w Pszczynie w 2018 roku. Wtedy zaczęła się rewitalizacja, która miała mu przywrócić dawny blask. Koszt prac to prawie 40 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa śląskiego. W nocy początkowo pochmurno i deszczowo, ale później opady zaczną zanikać. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia do 18 stopni. Będzie pochmurno, ale bez opadów.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Służby zabezpieczyły nośniki danych należące do byłego agenta CBA. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Amerykanie wspominają dziś ofiary zamachu na wieżę World Trade Center. Dziś mija 25 lat od tej tragedii. W katowickiej Alei Bluesa pojawiła się nowa gwiazda. W ten sposób upamiętniono legendarnego wokalistę zespołu Jam, Ryśka Riddla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nadrowski, zapraszam. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne tły dowodowe. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, mówi minister Żurek.
2: Zostały zajęte pewne nośniki informatyczne. Są to działania przez prokuraturę i sukcesywnie będziemy tą sprawę rozwikływać. Będziemy ścigać osoby, które są za to odpowiedzialne i stawiać ich przed sądem.
0: Śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Według ustaleń Wirtualnej Polski były agent CBA miał przekazywać szefowi giełdy kryptowalut, Przemysławowi Kralowi, raporty dotyczące dziennikarzy i pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Na Dolnym Manhattanie zakończyły się główne uroczystości. W ich trakcie odczytano nazwiska blisko 3000 ofiar zamachów. O tej tragicznej rocznicy pamiętają też mieszkańcy województwa śląskiego. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch.
3: Rano wtedy, nie wiem czy to się w godzinach rannych wtedy odbywało, to wiem, że oglądamy akurat wiadomości. Ciężko było na to patrzeć.
4: Katastrofa, tak? To było tak dawno, że nie pamiętam.
5: Wtedy akurat nie poszedłem do szkoły. Mama mi pozwoliła, żebym mógł oglądać właśnie tą katastrofę w telewizji.
6: Co pan sobie myślał?
5: No, że jest to wielka tragedia. No i czułem, że będzie z tego jakaś wojna lub konflikt zbrojny.
7: Podejście do muzułmanów też się zmieniło.
8: Byłem w domu i oglądałem w telewizji.
0: Sprawcami ataków byli terroryści z Al-Kaidy. Dwa samoloty uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. Trzeci w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. Czwarty, który miał uderzyć w Kapitol, rozbił się w Pensylwanii. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły dokumenty, które wcześniej nie były znane opinii publicznej. Wynika z nich, że po zamachu urzędnicy wprowadzali społeczeństwo w błąd w sprawie jakości powietrza w pobliżu strefy zero. U ponad 57 tysięcy osób objętych programem zdrowotnym po zamachu zdiagnozowano nowotwór. Gwiazdę Ryśka Riddla odsłonięto w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa. Wydarzenie towarzyszyło 161. urodzinom Katowic. To pokazuje, że muzyka jamu jest wciąż żywa, mówi gitarzysta zespołu Jerzy Styczyński.
9: Super, bardzo się cieszę. Ryśek jak najbardziej zasłużył na to i dobrze, bo tak powinno być. To był ktoś.
10: Ta liczna frekwencja fanów tutaj cieszy?
9: Oczywiście, że tak. To znaczy, że to jednak coś jest warte to wszystko. Ten cały trud, te lata i jestem z tego dumny.
0: Rysiek Riddle w tym roku skończyłby 70 lat. Rok temu w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę całego zespołu Jam. Dobiega końca rewitalizacja zameczku w Promnicach. Obiekt ma się otworzyć dla zwiedzających pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Zameczek z XIX wieku trafił pod zarząd Muzeum Zamkowego w Pszczynie w 2018 roku. Wtedy zaczęła się rewitalizacja, która miała mu przywrócić dawny blask. Koszt prac to prawie 40 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa śląskiego. W nocy początkowo pochmurno i deszczowo, ale później opady zaczną zanikać. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia do 18 stopni. Będzie pochmurno, ale bez opadów.
11: Tu Radio Dźwięk.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O dalszych rozmowach z kolejowymi związkowcami zapewnia minister infrastruktury. Już ponad 11 miliardów złotych trafiło na tereny zniszczone przez powódź 2 lata temu. Ciśnij na Bab al-Mandab, istotna dla handlu ropą pod kontrolą rebeliantów Huti. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Na północy Francji wykoleił się pociąg. Około 20 osób zostało rannych. Powiemy o tym więcej w kolejnym serwisie. październiku przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i maszynistów wrócą do rozmów na temat poprawy bezpieczeństwa na kolei. Szef resortu Dariusz Klimczak zaznaczył w TVP Info, że po zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących zaostrzenia kar za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy, związkowcy ograniczyli czas protestu.
6: Paraliżu nie było, choć bardzo wiele pociągów się spóźniło. Średnia to ponad 30 minut, chociaż były takie pociągi, szczególnie te dalekobieżne, które miały opóźnienia po 3 godziny lub więcej.
12: Maszyniści od północy do 12 zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Protest był odpowiedzią na ostatnie wypadki na kolei, w tym ten spod Radomia, gdzie ciężarówka wjechała w pociąg. Zginęła jedna osoba. Ponad 11 miliardów złotych trafiło na pomoc i odbudowę terenów dotkniętych powodzią z 2024 roku. Na odbudowę infrastruktury na Dolnym Śląsku przekazano dotąd ponad 765 milionów złotych.

0: ponad 600 milionów otrzymali bezpośrednio poszkodowani mieszkańcy, mówi wojewoda dolnośląska Anna Rzepska.
1: Ponad 600 milionów złotych trafiło na Dolnym Śląsku bezpośrednio do mieszkanek i mieszkańców tych terenów. Trafiły pieniądze na odbudowę ich domów, ich mieszkań, które zniszczyła wielka woda. W sumie pomocy rządowej do dnia dzisiejszego na tereny, które dotknęła powódź z 2024 roku, trafiło ponad 11 miliardów złotych.
0: Tylko w tym roku dolnośląskie samorządy dostały ponad 350 milionów złotych dotacji celowych. Ponad 100 milionów przeznaczono również na remonty ponad 100 szkół i placówek oświatowych. 49 pięter dla upamiętnienia ratowników z zamachu 11 września. Dolnośląscy strażacy pokonali dziś ponad 1000 schodów, wbiegając na Sky Tower. O symbolice tej wspinaczki mówi komendant strażaków we Wrocławiu Krzysztof Gielsa.
2: Strażacy wchodzili na górę po schodach, aby ratować ludzi, którzy nie mogli samodzielnie opuścić tych pięter. Dlatego dzisiaj, żeby przypomnieć o tamtych tragicznych wydarzeniach, aby oddać hołd swoim kolegom, wchodzą na 49 piętro po schodach w aparatach w pełnym uzbrojeniu.
0: Na terenie World Trade Center zginęło niemal 350 strażaków. Dziś mija ćwierć wieku od zamachów z 11 września. Rebelianci Huti zajęli całe jemeńskie wybrzeże Morza Czerwonego i ważną strategicznie wyspę Perim. Kontrolują całą cieśninę Bab al-Mandab i jemeńskie porty po jej wschodniej stronie. Na blokadę transportu saudyjskiej ropy zareagowały już rynki. Cena ropy na giełdach dochodziła już nawet do 110 dolarów za baryłkę. Obecnie wynosi około 105 dolarów. Z Arabii Saudyjskiej pochodzi ponad 40% ropy importowanej przez Orlen.
3: Huti to rebelianci kontrolujący część Jemenu, szczególnie istotną z punktu widzenia handlu. Przez cieśninę Bab al-Mandab, która jest południowymi wrotami Morza Czerwonego, przychodzi około 10% światowego transportu ropy drogą morską i około 8% światowego skroplonego gazu. Te liczby mogą już wkrótce okazać się nieaktualne. Analitycy podejrzewają, że sprzymierzeni z Iranem Huti najprawdopodobniej będą chcieli wesprzeć irański reżim blokadą podobną do tej, jaką Teheran stosuje w cieśninie Ormus. Od lipca, gdy doszło do pierwszej od 4 lat tak dużej eskalacji konfliktu w tym rejonie, blokują już saudyjskie porty. Na razie jednak przywódcy Hutich zapewniają, że żegluga przez Bab al-Mandab i Morze Czerwone odbywa się i będzie odbywać się normalnie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Gwiazda Ryśka Ridla odsłonięto w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa. Wydarzenie towarzyszy 161. urodzinom Katowic. Jak mówi Adam Otręba z zespołu Jam, Rysiek Ridel byłby wzruszony tą chwilą.
4: W końcu jednak Rysiek doczekał się tego, co powinno już mu dawno być przydzielone, ale chwała Bogu, że taki pomysł w końcu powstał. Jest to rewelacyjna inicjatywa i cieszymy się bardzo, jesteśmy dumni. Rysiek byłby szczęśliwy i na pewno nas obserwuje z góry.
0: To pokazuje, że muzyka Jamu jest wciąż żywa, dodaje gitarzysta zespołu Jerzy Styczyński.
5: Super, bardzo się cieszę, Rysiek jak najbardziej zasłużył na to i dobrze, bo tak powinno być, to był ktoś.
6: Ta liczna frekwencja fanów tutaj cieszy?
5: Oczywiście, że tak, to znaczy, że to jednak coś jest warte to wszystko, ten cały trud, te lata i jestem z tego dumny.
0: Rysiek Ridel w tym roku skończyłby 70 lat. Rok temu w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę całego zespołu Jam. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie i wschodzie popada deszcz. Po południu opady również na zachodzie i północy. Będzie od 11 stopni na południowym wschodzie do 21 na zachodzie.
8: Autopromocja.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 22. Znakomity wynik ratowników medycznych z województwa śląskiego. Zajęli dwa miejsca na podium Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Olsztynie. Nowa droga pojawi się w Wodzisławiu Śląskim. Ma skomunikować tereny inwestycyjne. Aktorka Grażyna Bułka, biskup Marian Niemiec i Zakład Doskonalenia Zawodowego zostali uhonorowani tytułem Zasłużony dla miasta Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Znakomitym wynikiem dla województwa śląskiego skończyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym w Olsztynie. Najlepszy okazał się zespół Bielskiego Pogotowia Ratunkowego z Katarzyną Kierpiec. Drugie miejsce zajęła Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, a trzecie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, mówi Krzysztof Jurołajcz, wieloletni ratownik medyczny.
2: Wachlarz wydarzeń był bardzo duży, tak? Tych konkurencji chodziło o to, żeby w różnych trudnych sytuacjach sprawdzić umiejętności i wiedzę zespołów. Od wypadków komunikacyjnych po malutkie dzieci, które wymagały natychmiastowej interwencji. Tu w tym momencie to są naprawdę trudne zawody i to potwierdzają ratownicy, którzy w nich uczestniczą.
0: O zwycięstwie decydowały wiedza, umiejętności i sposób działania w czasie trudnych interwencji. Wodzisław Śląski ogłosił przetarg na budowę nowej drogi. Ma skomunikować tereny inwestycyjne. Łącznik pomoże w ożywieniu gospodarczym w strefie Olszyny. To część współpracy miasta z katowicką specjalną strefą ekonomiczną. Po wyłonieniu wykonawcy droga o długości nieco ponad kilometra powinna być gotowa w ciągu 30 miesięcy, mówi Klaudia Bartkowiak z Urzędu Miasta.
3: Połączy skrzyżowanie w ciągu ulicy Rozwojowej z włączeniem w ulicy Olszyny. Tym samym skomunikujemy kilkadziesiąt hektarów terenów inwestycyjnych, a to w celu m.in. pozyskiwania nowych inwestorów. Wykonawca, którego wyłonimy w przetargu, będzie miał dokładnie 16 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej i 14 na wykonanie robót budowlanych.
0: Termin składania ofert przetargowych minie 24 września. Śląscy łowcy głów doprowadzili do zatrzymania obcokrajowca podejrzanego o udział w gangu. Funkcjonariusze z regionu przejęli sprawę w kwietniu. Ustalili, że podejrzany może się ukrywać w Hiszpanii. Dalsze działania realizowane były w ramach międzynarodowej sieci policyjnej. Do przejęcia mężczyzny doszło na lotnisku w Madrycie, mówi Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji.
4: 42-letni mężczyzna, obywatel Hiszpanii, był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez prokuraturę regionalną w Katowicach. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność miała polegać na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, poświadczających nieprawdę oraz praniu pieniędzy.
0: 42-latek trafił na 3 miesiące do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Grażyna Bułka, biskup Marian Niemiec i Zakład Doskonalenia Zawodowego zostali uhonorowani tytułem Zasłużony dla miasta Katowice. Uchwały w tej sprawie radni podjęli podczas uroczystej sesji z okazji 161. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. Grażyna Bułka to aktorka. Największą rozpoznawalność w ostatnich latach przyniósł jej monodram Mianują Miechanka. Biskup Marian Niemiec kierował parafią ewangelicko-augsburską w Katowicach i diecezją katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach działa od 1926 roku. Oszacowano, że w ciągu 100 lat skorzystało z niego 2,5 miliona osób. To uczestnicy kursów, uczniowie i studenci. W nocy początkowo pochmurno i deszczowo, ale później opady zaczną zanikać. Minimalnie na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia nadal dużo chmur, ale i większe przejaśnienia. Już bez opadów, maksymalnie do 18 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wypadek pociągu we Francji. Skład wykoleił się w Normandii. Są ranni. Co piąty maszynista w Polsce protestował. Kilkaset pociągów miało z opóźnienia. Ameryka oddaje hołd ofiarom zamachów z 11 września. Około 20 osób zostało rannych w wypadku kolejowym na północy Francji. Pociąg wykoleił się w Normandii. Podróżowało nim 180 osób. Na miejscu pracuje 140 strażaków. Mniej niż 20% maszynistów prowadzących dziś pociągi wzięło udział w akcji protestacyjnej, wynika ze wstępnych danych PKP PLK. Zwalniali na przejazdach kolejowych. Kilkaset składów było opóźnionych, średnio o pół godziny, ale te dalekobieżne nawet o 3 godziny i więcej. Pytani przez nas podróżni mówili, że obsługa składów na bieżąco informowała o sytuacji na trasie.
5: Opóźniony nasz był pociąg o 17 minut.
7: I pociąg zwalniał na przejazdach kolejowych?
5: Leciutko. Informacja była bardzo dobra.
7: Na jakiej trasie? Jakie to było?
8: Z Lublina do Warszawy.
7: I jakie to było opóźnienie?
8: 20 minut, tak.
7: I czuły panie, że ten pociąg faktycznie zwalnia na tych przejazdach?
8: Tak.
6: Staramy się niwelować opóźnienia, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
9: Teraz najważniejszym zadaniem służb operacyjnym jest minimalizacja opóźnień wtórnych. Mamy takie uzgodnienie z zarządcą infrastruktury, że część pociągów będzie, mówiąc żargonem kolejowym, obracana na dworcach. Tam będą pociągi przygotowane do drogi, nie będą zjeżdżały na stacje postojowe, żeby minimalizować opóźnienia kolejnych pociągów.
6: Według zapewnień kolejarzy od jutra pociągi powinny jeździć zgodnie z rozkładem jazdy. Protest maszynistów miał związek ze zderzeniem ciężarówki z pociągiem pod Radomiem. W wypadku w środę zginęła jedna osoba. Maszyniści chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na torach. Kolejne rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Infrastruktury mają się odbyć w październiku. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejny krok w śledztwie w sprawie afery Zonda Krypto.
10: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne. Są to działania planowane przez prokuraturę. Jest to kolejny wątek afery Zonda Krypto i sukcesywnie będziemy tą sprawę rozwikływać. Będziemy ścigać osoby, które są za to odpowiedzialne i stawiać ich przed sądem.
6: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy. Według ustaleń Wirtualnej Polski Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysławowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy oraz pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Były agent, zwany żołnierzem PiSu, miał zarobić ponad 600 tysięcy złotych na współpracę z Zonda Krypto. Były opozycjonista Piotr Niemczyk na wolności. Po południu opuścił areszt, do którego trafił na 15 dni. Zablokowanie ruchu na jezdni podczas protestu ostatniego pokolenia. Jak mówi, cieszy się z kasacji wyroku, ale ma do wykonania zadania.
11: Do zrobienia to mam to, żeby pilnować, żeby te obietnice, które się kryją trochę za tą kasacją wyroku i za pewnymi deklaracjami z kręgów rządowych, że jednak będą w takim razie zmieniać te przepisy kodeksu postępowania karnego, które pozwalają na to, żeby człowieka skazać bez jego wiedzy i prawa do obrony i potem to z automatu zamienić na areszt, że te przepisy będą zmieniane, więc z tego punktu widzenia się ogromnie cieszę.
6: W obronie Piotra Niemczyka i innych aktywistów wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów w PRL. Minister spraw zagranicznych z wizytą w Kijowie dojechał tam rano, w Ukrainie zostanie do niedzieli. Wicepremier Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych nagranie tuż przed wejściem do pociągu w kierunku ukraińskiej stolicy.
12: Im bardziej bombardują, tym bardziej trzeba jechać, okazać naszą solidarność z walczącą Ukrainą i fizyczną obecnością w Kijowie, pokazać, że świat pamięta o ich walce.
6: Gdy minister był już w Kijowie, w mieście ogłoszono 2 alarmy przeciwlotnicze. Ćwierć wieku po atakach Al-Kaidy na World Trade Center. Rodziny zabitych, pierwsi ratownicy oraz byli obecni przywódcy USA oddali hołd zmarłym podczas uroczystości na Ground Zero. W zamachach 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Wśród ofiar było 8 Polaków. Na Dolnym Manhattanie zakończyły się główne obchody, podczas których tradycyjnie wyczytano nazwiska ofiar. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
13: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, 7 już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło 7-krotne bicie dzwonu. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero. U ponad 57 tysięcy osób, zarówno służb ratunkowych, jak i ocalałych, objętych programem World Trade Center Health Program, zdiagnozowano nowotwór. Według stanu na marzec 2024 roku zmarło blisko 7 tysięcy osób, uczestników tego programu. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Zosia Samosia, Lokomotywa czy Okulary, te wiersze Juliana Tuwima znają wszyscy. W Łodzi rozpoczęły się obchody 132 urodzin artysty. Zaplanowano tematyczne spacery i wyjątkowy koncert. Utwory Juliana Tuwima są ponadczasowe, podkreśla wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
14: Rozpoczęliśmy świętowanie od wspólnego czytania wierszy. Nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, sama, sama, ważna mi dama. Julian Tuwim również znany był z tego, że był twórcą piosenek.
15: Spotkali się w święto o 5:00 przed kinem, tutejsza idiotka z miejscowym kretynem.
6: Śpiewała Anastazja Kraska z zespołu Tytka. W niedzielę o 19:00 w Domu Literatury w Łodzi odbędzie się także koncert Nie tylko Tuwim, który będzie zwieńczeniem obchodów urodzin artysty. To był Serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: O sporcie. Norbert Michalak.
17: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-2 w meczu 2-0 w meczu 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Angel Rodado. W drugim spotkaniu Raków Częstochowa pokonał Motor Lublin 2-1. Tym samym zespół z Częstochowy przerwał serię 6 ligowych porażek. Napastnik gospodarzy Patryk Makuch.
18: Musieliśmy wszyscy na to zapracować. Wiemy, w jakiej sytuacji się znajdowaliśmy, a drużyna była mocno nastawiona pozytywnie i nie było zwieszania głów, tylko energię, żeby odwrócić te ostatnie mecze, żeby wygrać u siebie, dać kibicom radość i należą się brawa całej drużynie.
17: Jutro kolejne spotkania. Śląsk-Wrocław zagra z Koroną Kielce, Górnik Zabrze z Lechem Poznań, a Zagłębie Lubin z GKS-em Katowice. Polskie koszykarki 3x3 nie awansowały do fazy pucharowej rozgrywanych w Antwerpii Mistrzostw Europy. W spotkaniu grupy D Polki uległy Niemkom 15-21 oraz przegrały z Belgijkami 15-18. Reprezentacja Polski wystąpiła w składzie Aleksandra Ziemborska, Aldona Morawiec, Klaudia Niedźwiecka i Dobrochna Bogus. Polskie piłkarki podczas Mistrzostw Świata U20, które rozgrywane są w Polsce, nie przegrały jeszcze żadnego meczu. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Dziś pokonały Benin 4-1. 3 gole strzeliła Zuzanna Grzywińska, a 1 trafienie dołożyła Kinga Wyrwas. Polki już wcześniej były pewne awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu Argentyna pokonała Meksyk 3-2. Polki wygrały grupę A, drugie miejsce zajęła Argentyna, a trzeci był Meksyk.
6: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i wschodzie przelotny deszcz. Po południu popada też na zachodzie i północy. Na termometrach będzie od 11-13 stopni na południowym wschodzie do 21 na zachodzie.
19: Autopromocja.
20: Miłość dziwaczną jest.
21: Tu Radio Dźwięk.

0: Trans.
1: Tu Radio Dźwięk. Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.

Kultura to dźwięk.

0: Jest 23. Służby przeszukały mieszkanie byłego agenta CBA. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Mija 25 lat od zamachu na wieżę World Trade Center. W Nowym Jorku zorganizowano oficjalne uroczystości. Za 2 lata ma być gotowa północna obwodnica Hałcnowa w Bielsku-Białej. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mieszkanie byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego zostało przeszukane. Zajęto nośniki informatyczne. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
2: Informację potwierdził minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral.
2: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
0: Były agent CBA dodał, że czynności trwały około 20 minut. Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Na Dolnym Manhattanie w strefie zero zakończyły się główne obchody. W ich trakcie tradycyjnie odczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar zamachów. W Nowym Jorku jest Jan Pachlowski.
4: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, 7 już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło 7-krotne bicie dzwonu. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero.
0: U ponad 57 tysięcy osób objętych programem zdrowotnym po zamachu zdiagnozowano nowotwór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zawiercie zaczęło wybór wykonawcy budowy hali sportowej. Od lat czekają na nią mieszkańcy i kibice siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie. Teraz mistrzowie Polski korzystają z hali w Sosnowcu. Ta zawierciańska powstanie przy ulicy Wojska Polskiego. Według prezydent Zawiercia Anny Nemś lokalizacja daje wiele możliwości.
5: W tej lokalizacji, którą mamy, będziemy mieć kilka tysięcy miejsc i duże imprezy, bo hala będzie miała w granicach 3,5 tysiąca miejsc razem ze stojącymi miejscami. Każdy element był długo analizowany technicznie. Na pewno budowa nie rozpocznie się tej jesieni, mimo że przygotowania w terenie już będą pewnie prowadzone, ale wczesną wiosną przyszłego roku.
0: Koszt budowy hali widowiskowo-sportowej to 130 milionów złotych. Zawiercie stara się o dofinansowanie, m.in. z Ministerstwa Sportu. W 2028 roku ma być gotowa północna obwodnica Hałcnowa, czyli peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Miejski Zarząd Dróg podpisał dziś umowę z wykonawcą. Projekt obejmuje budowę ponad pół kilometra drogi razem z rondem. Zdaniem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego nowa arteria rozwiąże problem ruchu tranzytowego koło Bazyliki i Domu Kultury w centrum Hałcnowa. Wartość zadania to prawie 11,5 miliona złotych. Na połowę tej kwoty miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ciągu nocy opady deszczu zaczną zanikać. Minimalnie na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro nadal dużo chmur, ale też większe przejaśnienia. Bez opadów, maksymalnie do 18 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Pilne. Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Mniej niż 20% maszynistów prowadzących wczoraj pociągi wziął udział w akcji protestacyjnej. Tak wynika ze wstępnych danych PKP PLK. Prowadzący pociągi zwalniali na przejściach kolejowych. Odpowiadające za kursowanie regionalnych pociągów Koleje Wielkopolskie poinformowały, że na 221 uruchomionych wczoraj składów opóźnionych było 19 należących do tego przewoźnika. Organizatorzy protestu nie wiedzą, ilu dokładnie maszynistów przyłączyło się do akcji. przyznał w Radiu Poznań wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Daniel Biernacik i podkreślił pozytywne reakcje pasażerów.
6: Naprawdę jestem zbudowany postawą podróżnych. Wiadomo, że ten dzień dla nich nie był przyjemny, natomiast spotykaliśmy się z bardzo dużym zrozumieniem podróżnych, którzy kibicowali maszynistom, którzy uznali, że ten jeden dzień są w stanie wytrzymać, aby faktycznie mogli bezpiecznie w przyszłości poruszać się na kolei.
7: Daniel Biernacik ocenił, że propozycja zabierania na 3 miesiące prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle to krok w dobrą stronę. Jego zdaniem konieczne jest jednak stworzenie systemu automatycznej rejestracji takich zdarzeń, by kierowcy nie uniknęli kary. Tymczasem rośnie liczba rannych w wyniku wykolejenia pociągu w północnej Francji. Według wstępnych ustaleń obrażenia odniosło ponad 40 osób.
8: Pociąg regionalny jadący z Rouen do Caen wykoleił się wieczorem w miejscowości Cléon. Według wstępnych ustaleń miał uderzyć w niezidentyfikowany obiekt. Jeden z wagonów przewrócił się, a 4 wypadły z torów. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Na pokładzie znajdowało się około 180 pasażerów. Według wstępnego bilansu ranne zostały 44 osoby. Jedna z nich, 18-letnia kobieta, jest w ciężkim stanie. Pozostali pasażerowie odnieśli lżejsze obrażenia. Do akcji ratunkowej skierowano ponad 100 strażaków. Lokalne władze uruchomiły specjalny plan na wypadek zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek mówił o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto.
2: Informację potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
9: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne.
2: Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówi. Informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral. Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody.
2: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
7: Po 15-dniowej odsiadce były opozycjonista Piotr Niemczyk opuścił wczoraj areszt. Trafił do niego za udział w proteście ostatniego pokolenia. Sprawa wywołała liczne kontrowersje. Policyjne nagrania wskazują bowiem, że Niemczyk podczas interwencji stał na chodniku i nie blokował ruchu. W rozmowie z Polskim Radiem eks-opozycjonista zapowiedział dopilnowanie deklaracji zmiany przepisów, które jego zdaniem obecnie pozwalają na skazanie kogoś bez wiedzy i prawa do obrony.
10: W latach 80. siedziałem w więzieniu właśnie po to, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. I dla mnie fakt, że w demokratycznej, praworządnej Polsce mogą się takie rzeczy dziać, to chyba musiałbym zacząć używać brzydkich słów, żeby odpowiedzieć to, co sobie myślę na ten temat.
7: W obronie Niemczyka i innych aktywistów z ostatniego pokolenia wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów PRL. Przedstawiciel Rosji weźmie udział w przyszłotygodniowym spotkaniu grupy G20 w Houston, informuje Biały Dom. Spotkanie najważniejszych gospodarek świata będzie poświęcone sprawom energii. W sierpniu rosyjski minister finansów Anton Siluanow uczestniczył w szczycie szefów resortów finansów G20 w Karolinie Północnej. Był pierwszym przedstawicielem Rosji na takim spotkaniu od ataku na Ukrainę w 2022 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: Opady deszczu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do rana, lokalnie popada też na północy Polski. Na wschodzie kraju deszczu trzyma się dziś do popołudnia, wtedy możemy liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry w najcieplejszym momencie soboty wskażą od 11 stopni na południowym wschodzie do 21 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio.
7: 9 minut po północy.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

pierwszy raz ją zobaczyłeś. Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce.

0: Jest 23. Służby przeszukały mieszkanie byłego agenta CBA. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Mija 25 lat od zamachu na wieżę World Trade Center. W Nowym Jorku zorganizowano oficjalne uroczystości. Za 2 lata ma być gotowa północna obwodnica Hałcnowa w Bielsku-Białej. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mieszkanie byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego zostało przeszukane. Zajęto nośniki informatyczne. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
2: Informację potwierdził minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral.
2: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
0: Były agent CBA dodał, że czynności trwały około 20 minut. Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Na Dolnym Manhattanie w strefie zero zakończyły się główne obchody. W ich trakcie tradycyjnie odczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar zamachów. W Nowym Jorku jest Jan Pachlowski.
4: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, 7 już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło 7-krotne bicie dzwonu. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero.
0: U ponad 57 tysięcy osób objętych programem zdrowotnym po